0: 7.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin

0: Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama. Vox FM.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Powstała wielkopolska baza turystyczna, która ułatwi planowanie urlopów i weekendowych wypadów w regionie. W bazie znajdziemy dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
1: Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, jestem dyrektorem biura. To naszą intencją było zebranie informacji o wszystkich szlakach turystycznych w Wielkopolsce. Mieliśmy takie przeświadczenie, że te informacje są, ale są rozproszone w różnych miejscach i chodziło o to, żeby zebrać te informacje. Korzystaliśmy tutaj z takich baz czy danych cyfrowych ogólnodostępnych. To jest takie pierwsze źródło informacji, gdzie wszystkie te szlaki różnego typu zostały zgromadzone i można je sobie przeglądać w naszej aplikacji mapowej.
2: Co mamy w tej bazie? Jakie to są szlaki?
1: Wszystkie właściwie typy takich szlaków turystycznych. Mamy szlaki kajakowe, konne, piesze, szlaki rowerowe i szlaki kulturowe.
2: Przy okazji tworzenia tej bazy coś zdziwiło, że czegoś mamy aż tyle albo tylko tyle?
1: Generalnie mamy dość gęstą sieć tych szlaków i jak tak spojrzymy na mapę, to ta sieć jest gęsta i w centrum, na północy i na południu, no to wynika głównie z tego, jakie mamy tam walory turystyczne w tej części regionu. Myślę, że nas, planistów, to tak nie zaskakuje, aczkolwiek no mamy takie szlaki, które są na przykład bardzo długimi szlakami, które najdłuższy oznakowany na przykład szlak kajakowy, czyli Wielka Pętla Wielkopolski, to jest bardzo długi szlak, który nie tylko obejmuje Wielkopolskę, ale też wychodzi poza jego granice, ale generalnie te szlaki, bym powiedziała, że dość równomiernie są w województwie rozlokowane, więc jeśli ktoś jest z jakiejś części województwa, na pewno znajdzie dla siebie jakiś atrakcyjny kawałek do obejrzenia.
2: To pomówmy o liczbach, jak to się przedstawia na poszczególnych szlakach.
1: No mamy generalnie ponad 22 tysiące kilometrów tych szlaków. No najdłuższy, tak jak już powiedziałam, szlak kajakowy ma 442 km. Najdłuższy szlak konny to jest szlak tak zwany Wilczy Szlak i on ma 234 km. Pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba i ona ma długość w Wielkopolsce około ponad 600 km. I generalnie jakby w tej naszej bazie też, ponieważ my się zajmujemy planowaniem z poziomu regionalnego, no to mamy szlaki głównie takie, które łączą więcej niż dwie gminy. I wyjątkiem są tylko trzy takie typy szlaków. Jest trakt królewsko-cesarski, który jest w Poznaniu. Mamy kłodawską trasę, podziemną trasę turystyczną i to jest najgłębiej w ogóle położona trasa pod powierzchnią, 600 metrów pod powierzchnią. No i trasy kolei wąskotorowej. To są jakby te trasy, które zawierają się często w jednej gminie, ale no są taką wyjątkowe w skali naszego województwa, dlatego uznaliśmy, że mimo tego, że pozostałe szlaki mają charakter regionalny, no to też w sposób szczególny też wyróżniliśmy jeszcze. W naszym województwie to jest jedyna taka trasa, która jest podziemną trasą, tak? Bo to jest trasa w kopalni soli w Kłodawie. Bardzo zresztą interesująca. Zachęcam do wyjrzenia. My w tym roku jakby pierwszy raz zebraliśmy te dane i no mamy w planach to, żeby monitorować te szlaki. Aczkolwiek jest to dość trudne, bo jakby rozproszone są te informacje, więc trudno będzie na pewno oceniać, czy z roku na rok coś więcej przybyło. Ale wydaje się, że może to być źródło informacji ciekawe też dla zarządców tych szlaków, żeby też zweryfikowali pewne rzeczy, które się pojawiły gdzieś tam w przestrzeni internetowej czy cyfrowej, tak żeby może właśnie dążyć do tego, żebyśmy uspójnili te wszystkie informacje. No i na przykład z roku na rok wtedy moglibyśmy w jakiś sposób monitorować, czy te szlaki nie przybywają, gdzie się jakieś rzeczy zmieniają. No, Taką bazę podobną prowadzimy dotyczącą dróg rowerowych i tutaj jest łatwiej, no bo tutaj mamy jakby kontakty z gminami, powiatami, czy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. No i tu mamy jakby stałe źródło informacji i tam jest łatwiej, tutaj będzie pewnie trudniej, no ale pewnie będziemy się starali, żeby w miarę te dane aktualizować.
2: Miała pani tutaj o zarządcach gmin czy obiektów, ale z tej mapy mogą też korzystać, z tej bazy mogą też korzystać, myślę, turyści, którzy przy planowaniu podróży, myślę, że chętnie skorzystają. Jak to wygląda w praktyce, jak już się przejdzie na stronę, no i gdzie można znaleźć tą bazę?
1: Bazę można znaleźć na naszej stronie www.wbpp.poznań.pl i w bazie oprócz tego, że są przebiegi tych szlaków, to zamieściliśmy też jeszcze informacje dodatkowe, czyli mamy tam i zabytki, które obiekty zabytkowe, które są w rejestrze zabytków, mamy cenne obszary przyrodnicze, krajobrazowe, ale także zebraliśmy ponad 2000, około 1200 miejsc bazy noclegowej, jakieś miejsca postojowe, więc rzeczywiście turysta może sobie wejść na tą naszą stronę i zaplanować jakieś miejsca, które będą go w sposób szczególny go zainteresują i zobaczy, czy może tam jakimś szlakiem turystycznym się przemieścić, ale może też będzie chciał zobaczyć po prostu jakieś obiekty interesujące, więc zachęcam, żeby zajrzeć do bazy.
0: A o Wielkopolskiej Bazie Turystycznej rozmawiałem z Jowitą Maćkowiak, dyrektorką Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić sami, bezpłatnie, na stronie internetowej biura. Poznań jest jednym z nielicznych miast, które można posłuchać. Na kolejnych osiedlach powstają słuchowiska oddające rytm danego firtla.
3: Kuba Kapral z Fonoramy.
2: Tych inicjatyw, które Fonorama robi, jest bardzo dużo. My dzisiaj skupimy się na słuchowiskowych spacerach. To jest coś nowego, myślę, na mapie Poznania. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
3: To jest, myślę, coś nowego w ogóle na mapie kraju albo w ogóle i Europy, ponieważ takich spacerów słuchowiskowych, z tego co wiemy, nie ma za dużo. Jest coś w Berlinie, to o tym wiemy, a w Polsce wydaje mi się, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o spacery w przestrzeni miejskiej, takie słuchowiskowe. Kiedy zakładaliśmy Fonoramę, i to było 3 lata temu, zastanawialiśmy się nad projektem, w którym będziemy mogli wszyscy połączyć swoje siły. To znaczy, mamy w Fonoramie dział literacki i dział muzyczny i żeby każdy z każdym mógł popracować, to narodził się pomysł spaceru słuchowiskowego, który się składa z wielu mikrosłuchowisk, co daje nam szansę współpracować każdy z każdą i każda z każdym. Jednocześnie robimy coś w przestrzeni miejskiej, publicznej, co jest dostępne bez przerwy, więc spotyka się to, co Fonorama sobie zakłada w swoim statucie, czyli popularyzację i odrodzenie słuchowiska.
2: To jak to wygląda w praktyce przygotowanie w serii słuchowisk, bo te osiedla, bo mówimy tu o kilku osiedlach, no to jest zapewnienie różnych wrażeń, ale wszystko w jednym klimacie.
3: Tak, no zrobiliśmy do tej pory spacer dla centrum Poznania, obejmujący ścisłe centrum, powiedzmy od zamku do Placu Wolności. Zrobiliśmy dla Jeżyc i teraz w tym roku wypuściliśmy spacer dla Rusałki, wokół jeziora Rusałki. I jak wygląda taka praca? No najpierw długo debatujemy nad tym, jaką dzielnicę objąć spacerem. Centrum było oczywiste, no bo to zaczęliśmy od centrum i tutaj nie było w sumie wielkiej dyskusji, ponieważ chcieliśmy zacząć od centrum i w centrum jest wiele miejsc interesujących, oczywistych, chociaż też są mniej oczywiste i my te punkty chcieliśmy objąć, bo w spacerze słuchowiskowym w centrum Poznania możemy posłuchać kogoś, kto jest uwięziony w pomniku Mickiewicza, czyli to jest bardzo takie oczywiste miejsce na placu Mickiewicza. Możemy posłuchać lwicy sprzed opery, ale jednocześnie możemy posłuchać wielkiego starego drzewa w parku przed operą, albo historii, która się dzieje w jednej z kamienic. Możemy wysłuchać okrąglaka, ale jednocześnie możemy być w miejscu na Kantaka między Świętym Marcinem pod Alfami i to wygląda źle, to miejsce cały czas, mimo remontów. I całość postanowiliśmy utrzymać w klimacie fantastycznym, mroczno-horrorowatym takim. Jest tam trochę grozy, jest tam trochę straszniejszych, ale też trochę zabawniejszych opowieści. I taki nadaliśmy rys temu spacerowi.
2: Bo tak jest centrum według was?
3: Nie wiem. To jest trudne pytanie, żeby odpowiedzieć wprost. Jak to się dzieje, że tak wyniknęło z naszych rozmów, z naszych zapatrywań, że będzie to taki klimat. Myślę, że chcieliśmy trochę odczarować centrum, bo centrum jest mocno, no wiadomo, historyczne. Można opowiadać je przez wydarzenia związane z powstaniem. Można opowiadać przez czerwiec 56 roku, ale postanowiliśmy chyba na przekór trochę opowiadać inaczej, czyli fantastyką, grozą, żeby inaczej spojrzeć na, właściwie inaczej doświadczyć miasta, bo samo już dźwiękowe doświadczanie, oprócz wizualnego, jest już dla nas czymś istotnym i ważnym, no bo o to chodzi też w słowisku, że doświadczamy rzeczywistości, życia, swojego istnienia i istnienia świata przez dźwięk. I to dźwiękowe opowiadanie centrum chcieliśmy, żeby nie było też takie oczywiste, czyli postanowiliśmy troszkę zrobić alternatywną historię tego, co się mogło wydarzyć w centrum, chociaż Czarny Pies Biblioteki Raczyńskiej jest to udokumentowany i podobno biegał po bibliotece, kiedy ludzie czytali w czytelniach i on istniał.
2: Te historie, o których mówimy, tu na przykład o psie, to są rzeczy, które wy czerpiecie, wy staracie się wyszukiwać, czy po prostu już taką wiedzę macie i po prostu chcecie ją, może użyję złego słowa, ale dobrze sprzedać?
3: Akurat z psem rozmawialiśmy z Biblioteką Raczyńskich, ponieważ tam jest jeden z punktów startowych. Spacer w centrum ma 6 punktów startowych rozsianych po całym centrum i w zależności od tego, skąd wystartujemy, dostaniemy taką, a nie inną kolejność słuchowisk. I tam po prostu panie z którymi rozmawialiśmy, opowiedziały nam o tym psie. I to absolutnie było coś, co nas zainteresowało i zrobiliśmy słuchowisko o Czarnym Psie. Zrobiliśmy też na przykład słuchowisko o rzeźbach, które są na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej. Trochę zapomnianych rzeźbach, takich ukrytych, a można tam wejść i ich wysłuchać. Ale też na przykład szemrzą fontanny na Świętym Marcinie. Czasem są to opowieści faktycznie związane z konkretnymi miejscami, wydarzeniami, a czasem są to po prostu nasze fantazje, bo też wyznajemy taką zasadę twórczej obróbki historii i opowieści. Tak było też i w Jeżycach, i w Rusałce, mimo że Rusałka akurat była mocno obciążona historycznym rysem, ponieważ historia powstania Rusałki jest tragiczna i nie do pominięcia przy opowiadaniu o tym jeziorze.
2: Wywołaliśmy też temat tego powstania. Ten rys historyczny chyba wam bardzo bliski.
3: No, powstanie jest zleceniem z Muzeum Powstania Wielkopolskiego i oczywiście chętnie się za to zabraliśmy, ponieważ jest istotne to wydarzenie, aczkolwiek znowu mieliśmy szansę ugryźć je od strony takiej, jak lubimy, czyli fantazyjnej, ale jednocześnie bardzo ludzkiej, ponieważ o powstanie opowiadamy nie przez postaci historyczne bohaterów, chociaż w sumie powstanie miało jako takich wielkich bohaterów, ale opowiadamy je zwykłymi ludźmi. Z perspektywy zwykłych ludzi, zwykłych chłopaków i zwykłych dziewczyn, którzy brali udział w tym powstaniu. I na tym nam zależało, żeby powstanie było opowiadane. Zresztą sam charakter powstania od początku był bardzo oddolny i bardzo młody. To młodzi ludzie byli najbardziej zapaleni do powstania i to oni byli chyba najbardziej taką siłą napędową walk, więc to przez nich opowiadamy całe powstanie. Nie stroniąc od fantazyjnych odjazdów, ponieważ też chcemy, żeby te mikrosłuchowiska były jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.
2: Myślę, że też co jest bardzo ciekawego w tym projekcie całym, to jest to, że on jest po prostu dostępny. Aplikacja jest za darmo.
3: Tak, świetnie, że o tym wspomniałeś, bo to podkreślamy za każdym razem i staramy się mówić ciągle, żeby ludzie mieli świadomość, że te wszystkie spacery są dostępne za darmo i są dostępne cały rok, całą dobę.
2: Nie potrzeba przewodnika.
3: Nie, wystarczy. No, jedynym ograniczeniem i warunkiem jest telefon z internetem. No i słuchawki to są bardzo komfortowe tutaj przy odbiorze, ale też niekoniecznie można słuchać z głośniczka telefonu. Nie jest to za dobre słuchanie, ale też da radę. W każdym razie te spacery są dostępne po zeskanowaniu kodu QR w punktach startowych. Na naszej stronie wszystkie te punkty są opisane i cała technika zwiedzania też jest opisana. Po zeskanowaniu odpala nam się słuchowisko i możemy już iść i tam głosy przewodniczek, bo to różnie różnie bywa w różnych spacerach, kierują nas w odpowiednie miejsca. Zresztą mamy w telefonie podgląd z mapką, gdzie widzimy siebie i widzimy kolejne punkty, gdzie będą nam się odpalać kolejne słuchowiska, ponieważ to działa na zasadzie lokalizacji GPS i kolejne nam się odpalają, kiedy jesteśmy w tym punkcie. Co oznacza, że musimy być fizycznie, nie da się z tych spacerów odsłuchać w domu. Trzeba przejść się przez Jeżyce, wokół Rusałki, po centrum, żeby je usłyszeć. I co ciekawe, wokół Rusałki mamy wersję dzienną i nocną. Do 21 od rana jest wersja dzienna, a po 21 jest nocna również.
2: Ja polecam tą nocną, tak, już była odsłuchana, także... Także jest inna.
3: Zachęcamy, bo ponieważ te spacery są cały czas dostępne, póki serwery będą działać, to te spacery będą cały czas też dostępne dla każdego, kto oczywiście ma telefon.
2: Wy już myślicie, że docelowo waszym planem jest opisanie całego miasta?
3: Oj tak, mamy takie plany, bo bardzo nas kusi Cytadela, ale na przykład kuszą nas też Rataje. Wilda czeka na swoją kolej i tak jak Łazarz. My jesteśmy chętni, gotowi oczywiście robić spacery dla każdej dzielnicy, no ale to jest kwestia i sił przerobowych. Zrobienie takiego spaceru to są 3-4 miesiące dosyć wytężonej pracy. Siły przerobowe, no i pieniądze, bo to wszystko też kosztuje przecież.
2: Jak wasz zespół wygląda? Ile osób tworzy te słuchowiska?
3: W tej chwili w zespole jest 7 osób, 4 w dziale muzycznym i 3 w dziale literackim. Aczkolwiek no, będziemy powoli rozszerzać też się na kolejne osoby, ponieważ zaczynamy mieć dosyć dużo tych zleceń i konieczne będzie i też rozcieńczenie naszego czasu, ale też wsparcie w innych ludziach na pewno się przyda.
2: A są przedstawiciele innych miast, może instytucji, którzy pytają, ej, w sumie to fajny pomysł, dlaczego by czegoś takiego u nas nie
3: tak,
2: zrobić?
3: Są takie pytania. Prowadziliśmy swego czasu warsztaty dla animatorów w województwie warmińskim. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły nasze spacery. Niestety nikt nie dostał pieniędzy na przeprowadzenie takiej operacji, no ponieważ to jest naprawdę wytężona praca i też implementacja tego w aplikację, to jest koszt dosyć spory.
2: Takie właśnie spacery, one powoli będą się stawały coraz popularniejsze w innych miastach w Polsce na przykład?
3: Nie wiem, no my wystartowaliśmy z tym 3 lata temu, to jest raptem nie chwilę temu. Słyszymy bardzo duże zainteresowanie, tak jak komuś opowiadamy o tym spacerze, czy ktoś czyta o nim, no to jest zainteresowanie, ale rozumiem, że nie jest łatwo przenieść to na inny grunt. Jeżeli byśmy dostali zlecenie z Wrocławia czy z Łodzi, to oczywiście byśmy to zrobili, aczkolwiek jesteśmy też w stanie jakby kierować takimi pracami lokalnej grupy.
2: Takie know-how.
3: Tak. Mamy te 3 lata, też nie będę ukrywał, że zbudowanie aplikacji to jest niełatwa rzecz i wiele technicznych spraw musieliśmy rozwiązać. Z roku na rok myślę, że było coraz lepiej. W tej chwili pracujemy, to będzie już niedługo działało. Aplikacja taka ściągalna ze sklepu Androida i ze sklepu tego Apple'owego. To już będzie bardzo stabilne, ponieważ w tej chwili te apki są webowe i no to różnie bywa ze stabilnością. Różne telefony różnie z nią reagują. Te Apple'owskie mają bardzo dużo wątów do tej aplikacji webowej, a już taka aplikacja ściągalna będzie bardzo stabilna, aczkolwiek no wtedy sporo waży, a nie wszyscy ludzie chcą ściągać znowu jakąś kolejną aplikację do telefonu.
2: Czyli należy wypatrywać was już powoli, jak aplikacja się nazywa i jak możemy zachęcić?
3: Łap Poznań, to jest nazwa tej aplikacji, Łap Poznań Centrum, Łap Poznań Jeżyce, Łap Poznań Rusałka, to są nazwy tych naszych poszczególnych łapek, tak na nie mówimy w skrócie. I tak, naprawdę zachęcamy, bo one są łatwo dostępne i cały czas i myślę, że to są interesujące opowieści.
0: Moim rozmówcą był Kuba Kapral z Fundacji Fonorama. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Strażackie harcerstwo, czyli młodzieżowe drużyny pożarnicze, powstające przy OSP jednostki mają charakter głównie edukacyjny, ale jak podkreślają strażacy, niezwykle cenny. O inicjatywie opowiada Sławomir Brandt, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: To są takie, można powiedzieć, zespoły, drużyny robione tworzone przy ochotniczych straży pożarnych, bo my obserwujemy, że cały czas jest duże zainteresowanie strażą pożarną, zarówno tą zawodową, jak i też tą ochotniczą. Strażakiem, ochotnikiem, strażakiem ratownikiem można być od 18 roku życia. Natomiast młodzież garnie się już o wiele wcześniej i stąd koledzy wcześniej już wpadli na taki pomysł właśnie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. To jest jakby odpowiedź na zapotrzebowanie. Też patrzymy, w jaki sposób rozwijało się harcerstwo. I to jest takie, można powiedzieć, nasze strażackie harcerstwo. Uczymy młodzież nie tylko zachowań patriotycznych, które są bardzo ważne, ale też pokazujemy, że istnieje świat poza telefonem komórkowym, że pomaganie drugiemu człowiekowi może sprawiać przyjemność, może sprawiać frajdę, że rozwijanie u siebie umiejętności bycia liderem w lokalnej społeczności to nie tylko bezpieczeństwo moje, moich najbliższych, ale też naszych sąsiadów. A w dobie zagrożeń, które gdzieś czyhają na nas każdego dnia, ale też jest zagrożeń, które są za naszymi granicami, my musimy budować tak zwaną rezyliencję, czyli odporność społeczną. Odporność społeczną budujemy właśnie między innymi przez wspólne podejmowanie działań. Strażacy ochotnicy robią to każdego dnia i to nie tylko, bo najczęściej widać właśnie zarówno i strażaków ochotników, jak i zawodowych na zdarzeniach. Ale tutaj nie ma administracji. Ci sami strażacy, którzy wyjeżdżają do zdarzeń, ci sami strażacy się szkolą, ci sami strażacy wnioskują, składają różnego rodzaju granty, prośby o dofinansowanie, utrzymują te jednostki, wymieniają sprzęt i do tego jeszcze prowadzą te młodzieżowe drużyny pożarnicze czy dziecięce drużyny pożarnicze. I właśnie to zaangażowanie dostrzega też nasz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Dostrzega, że trzeba pomóc właśnie tym strażakom ochotnikom, żeby nie musieli szukać tych środków na utrzymanie tych młodzieżowych drużyn pożarniczych, a żeby więcej czasu mogli poświęcić na pracę z młodzieżą, a nie na szukanie środków finansowych.
5: Jakbyśmy mieli przedstawić, jak to wygląda. Przychodzi taki 16-latek i co on robi w tej młodzieżowej? Nawet już wcześniej,
4: bo są dziecięce drużyny pożarnicze. Staramy się też, każdego roku jest dofinansowanie do takich obozów. Właśnie takie obozy trwają. Jeden z większych obozów między innymi odbywa się w Brannie, w powiecie leszczyńskim. No i tam właśnie poznają te podstawowe zasady bezpieczeństwa, w jaki sposób pomagać, duży nacisk na pierwszą pomoc. Tu kładziemy duży nacisk na pierwszą pomoc, więc pomysłów na pracę z młodzieżą jest sporo. No warto tutaj wspomnieć, że też u nas w województwie powstał taki projekt Stawiam na mdp.pl i to też nasi koledzy wspólnie zrobiliśmy stronę internetową. Warto na nią zajrzeć. Tam te młodzieżowe drużyny się rejestrują, mogą wzajemnie się poznać i wymienić doświadczeniami.
5: A jak sama młodzież reaguje na te drużyny i jak tutaj się odnajdują?
4: Tego nie da się opowiedzieć. To trzeba przeżyć. Ja uwielbiam uczestniczyć właśnie w wydarzeniach, w których wiodącą rolę pełni właśnie młodzież. Przygotowanie uroczystości patriotycznych, uroczystości kościelnych, czy nawet ćwiczeń, czy innych elementów. To jest coś niesamowitego. My, starsi, możemy też wiele rzeczy się od młodzieży nauczyć, właśnie takich kwestii organizacyjnych, jak oni budują, jak oni wyznaczają sobie lidera, jak oni budują sobie wzajemne relacje, jakich narzędzi używają. To jest coś fenomenalnego i zawsze jak gdzieś jadę do tych mniejszych miejscowości, bo to niestety też pokazuje, że te mniejsze miejscowości są bardziej zżyte, że tam wiele łatwiej przeprowadzić takie oddolne inicjatywy i tam tą młodzież łatwiej ściągnąć, przedstawić jakąś ofertę edukacyjną niż w tych większych miejscowościach. Więc tutaj w Poznaniu jest stosunkowo niewiele, ale wyjeżdżając za granicę naszego miasta, do powiatu poznańskiego, jest wiele fajnych właśnie takich jednostek. Warto na takich uroczystościach sobie przypatrzeć, jak to tutaj funkcjonuje. I taka ciekawostka. W zeszłym roku udało nam się zrobić takie spotkanie dla klas pożarniczych, które są w szkołach ponadpodstawowych w naszym województwie. No i razem z Zarządem Wojewódzkim Ochotniczej Straży Pożarnych zaproponowaliśmy właśnie, żeby na bazie tych klas tworzyć jednostki ochotnicze straży pożarnej i młodzieżowe drużyny pożarnicze. I między innymi tutaj w Poznaniu jest taka drużyna w zespole szkół mechanicznych, które na Świerkowej robią genialne rzeczy. Między innymi młodzież jeździ do osób dorosłych, do osób starszych i instaluje czujki dymu.
5: Fantastycznie to słyszeć i ja tutaj słyszę dużo oczywiście o tej pierwszej pomocy, o tym bezpieczeństwie, o też patriotyzmie, ale mam takie wrażenie, jakby te drużyny także uczyły trochę życia w takim demokratycznym społeczeństwie i tego obycia troszeczkę z tą naszą demokracją.
4: Tak, to właśnie jest ta rezyliencja, to właśnie jest ta odporność społeczna, żebyśmy my siebie znali. To pomaga przykład zdarzenia, z którym my każdego dnia mamy do czynienia jako strażacy. Przyjeżdżamy do pożaru bloku. Wychodzą sąsiedzi i my zadajemy pytanie, czy ktoś tam mieszka. Kto tam mieszka, czy macie z nim kontakt? W dużych miejscowościach się nie znamy. I my tak naprawdę stoimy przed dylematem. Musimy tam kogoś ratować, czy nie. W małych miejscowościach każdy się znajdzie. A nie, tu sąsiad wyjechał, tutaj nie ma. Nie musicie ryzykować, nie musicie wchodzić tam do tego mieszkania, bo jego nie ma. I tego typu jakby zachowania, tego typu nawet ta odporność społeczna przy zagrożeniach sprawdza się doskonale. Pamiętam, w 2010 roku jeździliśmy po miejscowościach, które były dotknięte przez właśnie powódź. W tych miejscowościach, w których funkcjonowała ochotnicza straż pożarna, to społeczeństwo niczego nie potrzebowało. Ten przyjechał ciągnikiem, ten przywiózł piasek, ten worki układali i ten. A w tych miejscowościach, gdzie nie funkcjonowała ochotnicza straż pożarna, czyli nie było tego zgranego społeczeństwa, rząd tam nie pomaga, wszyscy o nas zapomnieli, tak? A tu trzeba pamiętać o tym, że ustawa o ochronie ludności daje zadania wszystkim. Od przedszkola do opola, jak to mówią, tak? Czyli każdy ma swój gdzieś tam element do wykonania i między nimi to budowanie tej odporności, czyli poznawanie sąsiadów, tworzenie wspólnych elementów, wspólnych aktywności. To jest między nimi to, o co walczymy, budując między nimi te młodzieżowe drużyny pożarnicze, bo wcale my nie chcemy spowodować tym, żeby właśnie 100% członków z młodzieżowej drużyny pożarniczej później trafiło do straży. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby byli liderami, żeby potrafili przy zagrożeniu podjąć ten trud i zorganizować w własnym środowisku to bezpieczeństwo.
0: W Wielkopolsce jest 1430 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Działa w nich około 21 tysięcy młodych adeptów pożarnictwa. Dama w białej sukni w Kurnickich Ogrodach wychodzi na spotkanie jeźdźcy na czarnym koniu. To część legendy o kurnickiej białej damie. Kim faktycznie była i jak stała się legendą zamku, o tym opowie Małgorzata Potocka, starszy kustosz w Bibliotece Kurnickiej.
6: Ona jest znana jako ta dama

0: Użyła straż ogniową, wybudowała ratusze w Kórniku i w Byninie i ten byniński, to jest ratusz oryginalny z XVIII wieku. Wybudowała budynki tutaj na tak zwanym Podzamczu, oficynę zachodnią i wschodnią. Przebudowała zamek, czyniąc z niego przepiękny barokowy pałac. Kórnik był samowystarczalny, można było tutaj pójść do szewca, można było pójść do rymarza, była gospoda, która przyjmowała gości, miała też przepiękne ogrody, no i była bardzo tolerancyjna. Obok siebie żyli Żydzi, protestanci, katolicy, no i uwaga, karała za wszelkie posądzenie o czary. Płaciło się grzywną na rzecz zamku i nawet można było trafić na pół roku do więzienia, więc nie warto było zadzierać z białą damą. Nazywano ją XVIII-wieczną bizneswoman. Dwukrotnie była mężatką, pierwszy mąż zmarł, jak miała raptem 21 lat, z drugim rozwiodła się. Chociaż to była prawdziwa miłość. Do młodszego o kilka lat mężczyzny i małżeństwo zakończyło się stwierdzeniem nieważności przez Stolicę Apostolską, o czym nawet donosił Kurier Polski, jedna z takich najbardziej poczytnych gazet w XVIII wieku.
1: Niesamowicie progresywna postać. Tak myślę, że można by tu namalować białą damę.
0: Myślę, że tak. To też pewnie stało się przyczyną do tego, że powstały tak liczne legendy na jej temat, jak chociażby to, że właśnie ta jedna z wersji, dlaczego ona tutaj w nocy straszy, no bo naraziła się diabłu, każąc ludziom budować kominy z cegieł, a że mieszkańcy cegieł nie mieli, więc to chwila zezwoliła na zniszczenie, rozebranie kawałek po kawałku takiego zamczyska, w którego piwnicach sobie siedział diabeł. No i jak mieszkańcy poszli tam w noc świętojańską, kiedy diabła nie było, nie tylko zabrali cegły, ale zabrali też skarby. No i diabeł się rozzłościł tak solidnie i rzucił na białą damę klątwę i powiedział, że tak długo jej dusza będzie pokutować na ziemi kurnickiej, aż mieszkańcy mu tych skarbów nie oddadzą, więc ten taki wątek diabelski. No oczywiście różne historie o tym, że skoro była tak tolerancyjna, to na pewno musiała mieć jakieś kontakty z innymi siłami, tak? Natomiast ta wersja najbardziej chyba prawdopodobna, ta sprzyjająca zamkowi i temu, co zamek otacza, czyli pięknemu właśnie arboretum, to jest to, że Teofila jest jako ten dobry, opiekuńczy, pilnujący duch naszego zamku.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni jako diabeł, inni jako po prostu opiekunka całego tego majątku.
0: Tak, chociaż faktycznie legenda o diable była dużo wcześniej już bardzo znana, bo mieszkańcy wielokrotnie próbowali te skarby odzyskać i wszyscy zawsze żałują tego biednego diabła, ale powiedzmy sobie szczerze, diabeł tych skarbów legalnie na pewno nie zdobył, tylko raczej zabrał je ludziom, więc jakby mieszkańcy Kórnika wyrównali odpowiednio tutaj, jakby bilans wyszedł na zero. A zamczysko też było, to właściwie był taki dworek myśliwski, taki domek myśliwski, który my używając jakby, czy opisując legendę o Białej Damie, właśnie używamy nazwy zamczysko, bo to jednak robi wrażenie.
1: Jeżeli chodzi o tą Białą Damę, to gdzieś tak rozmawiając z moimi znajomymi z innych regionów Polski, okazało się, że to nie jest jedyna Biała Dama w Polsce.
0: Jest wiele Białych Dam i to zazwyczaj jest tak, że jak kobieta zasługuje na przydomek właśnie Biała Dama lub Czarna Dama, to musiała czymś się jakimś takim zasłużyć za życia. Albo też śmierć, która nastąpiła, w jakiś tam sposób ją zdefiniowała jako Białą Damę. Na przykład, że dziewczyna zmarła zbyt młodo, albo że była bardzo piękna, bardzo dobra, umarła przedwcześnie, no więc pojawia się właśnie jako też ten opiekuńczy duch i jest tą Białą Damą. Teofila zmarła mając 75 lat, gdzie jak w XVIII wieku to już był dosyć taki słuszny wiek, więc tutaj żadnej takiej legendy nie ma. Czy była niewinna? No, miała jednego męża, potem drugiego, jeszcze tego drugiego niezbyt miłego, był takim bardzo trudnym człowiekiem. Liczył na jej majątek, narobił nawet już długów podróży poślubnej, więc postanowiła skutecznie się z nim rozprawić i wniosła o stwierdzenie nieważności małżeństwa, więc tutaj niewinność nie bardzo była charakterna zdecydowanie. Natomiast Biała Dama chyba dlatego, że ta nasza Teofila na tym najbardziej znanym portrecie, właściwie chyba takim najpopularniejszym, przedstawiona została w przepięknej białej sukni.
1: Taki wręcz prozaiczny powód jak na całą tą historię.
0: Dokładnie tak. Biała, piękna suknia, ale portret został namalowany w 1754 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy ona rozwiodła się ze swoim drugim mężem, więc może wtedy przeistoczyła się z tej takiej charakternej kobiety w bardziej łagodną białą damę. Można taką teorię wysnuć, ale
1: ja myślę, że chyba trochę charakterku jej zostało, żeby to jednak doprowadzić do końca, ale to skoro już tak ten wątek jej drugiego małżeństwa się gdzieś tutaj przebija, to może pomówmy o tym, kim był jej drugi mąż i jak to w ogóle wszystko przebiegało.
0: Drugi mąż, on nie pochodził z terenów Wielkopolski. Teofila oprócz tego, że odziedziczyła zamek w Kórniku, odziedziczyła jeszcze pałac w Runowie Krajeńskim. I ten drugi mąż właśnie poznali się tam na krainie, sąsiadowali ziemiami. Teofila zakochała się. Przynajmniej wynika tak to z listów, które pisała, z tak zwanych wierszy miłosnych, tak można by powiedzieć.

0: i chciała za niego wyjść za mąż, natomiast on liczył pewnie na dobry interes, jeżeli chodzi o majątki. Małżeństwo doczekało się jednej córeczki, Karolinki, ale zmarła ona niestety mając roczek. Jeżeli chodzi o samego Aleksandra Hilarego Potulickiego, to już na początku małżeństwa dawał się we znaki Teofil. Jak pojechali w podróż poślubną, to co wspominałam właśnie, to narobił długów gigantycznych. Ona musiała to spłacać, ale jeszcze miała nadzieję na to, że to małżeństwo jakoś uda się uratować. Kupowała swojemu mężowi przepiękne pamiątki, jakieś takie peruki, elementy biżuterii, takie naprawdę ciekawostki. Aleksander Hilary dosyć mocno tłumaczył się też rodzinie Teofili, że on wcale nie jest taki zły, że te długi to wcale nie wynikają z tego, że on jest taki, prowadzi taki hulaszczy tryb życia, ale w którymś momencie Teofila jakby stwierdziła, że rozwód to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym nie wiemy, dlaczego Kurier Polski zdecydował się o tym napisać. To było przecież czasopismo prowadzone przez jezuitów i napisali o tym po to, żeby odciążyć trochę Teofilę i zdjąć ten taki właśnie, tę taką przypinkę pod tytułem jesteś żoną tego Potulickiego. Czy to on chciał się odciąć od swojej żony, pokazując pewnego rodzaju niezależność? Tego nie wiemy. Wiemy, że ona już nigdy nie wyszła potem za mąż, natomiast on się ożenił powtórnie, miał syna, był bardzo dobrym, bogobojnym człowiekiem, który finansował również rozwój różnego rodzaju kościołów i świątyń, chociażby w Więcborku, więc jego życie potoczyło się kompletnie inaczej.
1: Jeżeli chciał coś, powiedzmy, ugrać finansowo na tym małżeństwie, cokolwiek mu się udało?
0: No nie. Nie, Teofila miała dosyć dobrze zabezpieczony majątek i była kobietą przezorną, więc była też dosyć samodzielna. Ona z pierwszym mężem, ze Stefanem Szołdrskim, który niestety zmarł kilka lat po ślubie, bardzo dobrze współpracowała, bo to był ich wspólny pomysł, żeby sprowadzać Olendrów. Z tego związku było troje dzieci, z czego tylko Felix Szołdrski, założyciel Nowego Tomyśla, dożył wieku dorosłego. Natomiast po śmierci tego męża, to też pokazuje charakter Teofili, ona musiała się procesować ze swoim teściem o wypłacenie jej należnej renty. A teść nie był byle kim, był właścicielem Czempinia, więc też nie był to biedny człowiek. No i wygrała ten proces przeciwko teściowi, więc to też pokazuje, że była kobietą bardzo skuteczną.
1: Jak się z niej nie narazić, jeżeli ją spotkamy przypadkiem w nocy w kurniku?
0: No, zamek jest zamknięty dla turystów. My jako pracownicy biblioteki mamy taką zasadę, że do północy staramy się opuścić zamkowe pomieszczenia. Nie wiem, jak sobie radzi pan strażnik, ale myślę, że ma jakąś swoją kryjówkę, żeby tylko nie wejść w kadr białej damy. Natomiast w parku wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Wręcz uważam, że to jest ciekawie, kiedy znajdzie się człowiek gdzieś tam blisko płotu i usłyszy ten stukot kopyt końskich czy rozmowy, które biała dama prowadzi ze swoim czarnym rycerzem.
1: Można powiedzieć, że jest raczej serdeczną osobą?
0: Myślę, że tak. Ja przynajmniej za taką uważam. Chociaż niektórzy twierdzą, że w dawnych czasach, jak z zamku próbowano coś zabrać czy zniszczyć, to biała dama potrafiła zainterweniować. Więc to oznacza, że potrafiła wtedy też pokazać swój charakterek.
1: Czyli słowem dobrze się zachowywać. Na sam obraz on powstał w roku, kiedy biała dama przerwała swoje drugie małżeństwo.
0: Tak, w 1754 roku poleciła go namalować. Nie znamy artysty, który jakby to dzieło popełnił. Ten obraz początkowo wisiał w pałacu w Runowie Krajeńskim, czyli w tej jej drugiej siedzibie. Potem został przeniesiony do tamtejszego kościoła i mniej więcej w 1854 roku Tytus Działyński pozyskał ten obraz właśnie do kolekcji kurnickiej. I wtedy rozpoczyna się jakby ta taka legenda o kurnickiej białej damie, bo ona wreszcie wróciła na tym portrecie do miejsca, z którego tak naprawdę, gdzie wszystko się zaczęło.
1: Co po niej pozostało na te kolejne lata?
0: Pozostały na pewno dokumenty, tak zwane dyplomy, które ona wydawała. To były przywileje dla ludności kurnickiej. Były to dokumenty potwierdzające sprzedaż ziemi, potwierdzenie przywilejów na przykład dla protestantów czy dla Żydów. To są dokumenty zachowane u nas. Korespondencja, którą ona prowadziła, spis jej wydatków z Paryża, zakupy, jakie tam czyniła. I to jest wszystko pisane jej ręką. Te listy i właśnie te zakupy. Dokumenty, które wydawała, ona podpisywała swoim nazwiskiem i potem już po jej śmierci potwierdzał je jej syn, że one nadal pozostają w mocy. Został fragment takiego kamienia, agatu, który być może stanowił część laski, którą ona kupiła właśnie w prezencie dla swojego drugiego męża. A z tych takich rzeczy, które można zobaczyć, właściwie nawet nie wchodząc do zamku, no to oczywiście dwie oficyny, jedna nad jeziorem, druga po tej samej stronie, po której się znajduje zamek. Budynek zwany Klaudiówką, którego budowa została ukończona w rok po śmierci Teofili, ukończył ją jej syn, ale to ona rozpoczęła budowę tego. Ratusz w Bninie, zakształtowanie miasteczka Kurnik i Bnin, bo to jej to zawdzięczamy. Przebudowana co prawda, ale szkoła tutaj niedaleko Kurnika w Borówcu, bo w Borówcu zamieszkiwali przede wszystkim Olendrzy. No i oczywiście w parku, jak pójdziemy tą główną aleją, to gdzieś tam głęboko w krzakach pozostałości misy w kształcie właśnie takiego lwa, fontanna w kształcie lwa, która kiedyś była elementem wystroju ogrodu właśnie Teofilii. No i ośmioboczne wieże, które przez Tytusa Działońskiego przebudowane do dzisiaj stanowią takie zaplecze administracyjne Kurnickiego Arboretum.
2: Zamek w Kurniku był w rękach Działońskich do 1880 roku. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Pierwszy obóz koncentracyjny, czyli Fort VII, pod okiem policjantów z Poznania. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalistyki przyglądają się śladom zbrodni z czasów II wojny światowej. W murach szukają nazwisk kolejnych więźniów obozu.
3: Historia wspólnego projektu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej i muzealników z Muzeum Martyrologii Wielkopolan ma swój początek, kiedy to właśnie pracownicy muzeum rozpoczęli zaawansowane prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie z imienia i nazwiska nieznanych dotąd ofiar okupantów na terenie Fortu VII. Podinspektor Iwona Liszczyńska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj wiemy, że muzealnicy mają bardzo określone zadanie, ale bardzo ograniczone dostęp do archiwaliów, które zostało przez Niemców zniszczone. Dlatego też muzealnicy postanowili przebadać szczegółowo mury, które zawierają bardzo ciekawą historię i przebadać cele metr po metrze. Zostały tam ujawnione różnego rodzaju napisy i inskrypcje, jednak z uwagi na ograniczone możliwości badawcze pracownicy muzeum zaprosili do współpracy właśnie policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej.
4: Wiemy, że tych napisów po takiej inwentaryzacji szczegółowej jest ponad 1400. Jacek Kaczmarek, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII. Zakładać należy, że właściwie w każdej celi więźniowie próbowali utrwalić w jakiś sposób to, że oni tam byli, czy opisać los, jaki ich spotyka. W niektórych niestety już nie znaleźliśmy żadnych napisów. Właśnie przy tej celi 78 ze wspomnień tych, którzy przeżyli, wiemy, że były napisy, ale myśmy ich nie odczytali. Ale może techniki policyjne Laboratorium Kryminalistycznego, które podjęło się współpracy z nami i podjęło się realizacji tych badań. Może uda się odnaleźć też kolejne napisy. To dla nas niezwykle cenne informacje, które ukryte są na tych cegłach, bo często są to imiona i nazwiska osób, które tam były. Jeśli ktoś napisał imię i nazwisko i datę urodzenia, bo takie cegły z takimi napisami są, to możemy zidentyfikować tę osobę, prawda? Możemy ustalić losy kolejnego człowieka, więźnia Fortu VII. To dla nas ważne, dlatego że dokumentacja niemiecka uległa zniszczeniu pod koniec wojny, została zniszczona, także my jej nie mamy. I z może nawet 40 tysięcy, no według ostrożnych szacunków kilkunastu, ale może nawet 40 tysięcy więźniów, którzy przewinęli się przez Fort VII, my znamy nazwiska tylko około 5 tysięcy.
1: Jesteśmy tak w przedciągu takiego pokoju z gołych cegieł, takie można by powiedzieć prycze tutaj drewniane. To może opowiedzmy o tym, co się w ogóle działo w tym miejscu.
4: Tak. No to jest jedna z cel. Wygląd tej celi rzeczywiście ponure miejsce, prawda? Tutaj w tej celi akurat są prycze. Natomiast od 10 października 1939 roku, kiedy Niemcy uruchomili ten obóz, aż do 1942 roku nie było pryczy w tych celach. Więźniowie spali na wiązce słomy, na sieczce, jak czytamy we wspomnieniach, a więc pchły, wszy, pluskwy, wszelkiego rodzaju insekty się tam także gromadziły, stąd różnego rodzaju choroby zakaźne. Umierali więźniowie z powodu pobicia, z powodu tych chorób, zimna. Przecież tutaj jest zimno jak na dworze zimą.
1: Wilgotno.
4: Wilgot.
1: I jedno ledwie okienko, taki bardziej lufcik nawet.
4: Tak, tak. Oczywiście bez światła dziennego te miejsca też były stalowe drzwi. Tutaj są akurat kraty, ale były stalowe drzwi. No tu w tej celi widzimy prycze. Te prycze się pojawiały dopiero w 1942 roku, to jeszcze nie wszędzie. I czasami to była tylko jedna jakby taka długa ława czy duży stół. Te prycze, które tutaj widzimy, są taką rekonstrukcją już na cele wystawowe, żeby też opowiedzieć o tym. Natomiast główne wyposażenie takiej celi stanowiło wiadro na potrzeby fizjologiczne, które dyżurny musiał wynosić gdzieś tam do latryny znajdującej się kilkadziesiąt metrów stąd.
1: Za nami są rzeźby osób z rękoma splecionymi na tyle głowy. Oczywiste nawiązanie do tego, co tutaj się działo. Ile osób zginęło w Forcie VII i jakie są w ogóle szacunki, ile osób mogło się przewinąć, no i o ilu osobach możemy jeszcze nie wiedzieć?
4: Zacznę od tych postaci. Rzeczywiście grupa więźniów stojących pod ścianą, twarzami do ściany z rękami założonymi na głowę. Tak ustawiano więźniów, kazano im tak stać. Godzina czy godziny. W taki sposób też ich witano i urządzano taką kolejną pseudorewizję. Oczywiście to były preteksty do bicia, prawda? Natomiast ilu więźniów ostatecznie tutaj przez Port VII się przewinęło, dokładnie nie wiemy. No, zakładamy, że od kilkunastu do może nawet 40 tysięcy. Im bardziej badamy historię Fortu VII, im więcej odnajdujemy informacji na temat tego, co tu się działo, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że ta górna liczba 40 tysięcy jest bardziej prawdopodobna. Ilu zginęło? Nie wiemy. Zakładamy, że w samym forcie około 4-4,5 tysiąca. Natomiast ofiar jest znacznie więcej. Masowo wywożono więźniów do lasów, Palędzie, Dąbrówka, Zakrzewo, Rożnowice i tam oni ginęli, ginęli w dołach śmierci. Ich ciała były w 1944 roku wydobyte, spalone, prochy rozsypano, a więc już nigdy nie będziemy w stanie precyzyjnie określić liczby ofiar, tym bardziej, że nie mamy oryginalnej niemieckiej dokumentacji. Ale według różnych szacunków może to być nawet kilkanaście tysięcy. Też trzeba wiedzieć, pamiętać o tym, że więźniów z Portu VII wywożono do innych obozów i więzień i tam też ginęli, prawda?
1: Za co można było tutaj trafić podczas II wojny światowej?
4: Obóz zaczął swoją działalność już 10 października 1939 roku, więc dosłownie kilka dni po zakończeniu kampanii wrześniowej. 5 października jeszcze bitwa pod Kockiem, prawda? 10 października Niemcy uruchamiają tutaj obóz koncentracyjny, Koncentrationslagerposen. Tak go nazwali początkowo, chociaż to była trochę taka samowola miejscowych władz. Już w styczniu 1940 roku nazwa została zmieniona na obóz przejściowy, później wychowawczej pracy. I kto tutaj trafiał? No to był obóz dla Polaków. To był obóz dla tych, których aresztowano tutaj początkowo w związku z operacją Tannenberg, czyli eliminacji polskich warstw przywódczych, w skrócie mówiąc. A więc byli powstańcy wielkopolscy, inteligencja, księża, harcerze, tak, ktoś śpiewał pieśni patriotyczne w chórze, to już mógł znaleźć się na liście proskrypcyjnej, przygotowane jeszcze przez Niemców przed wojną. W efekcie mógł się znaleźć tutaj w Forcie VII. Później trafiali tutaj członkowie organizacji konspiracyjnych, które tworzyły się na terenie Wielkopolski już od jesieni 1939 roku. I tych organizacji konspiracyjnych było bardzo wiele różnych. Doliczyliśmy się tutaj około 40 różnych organizacji i około 1000 członków organizacji konspiracyjnych uwięzionych w Forcie VII, a znamy tylko 5000 nazwisk z tych wielu, wielu tysięcy, prawda? Wśród tych 5000 to około 1000 to są członkowie organizacji konspiracyjnych. Więc tyle wiemy o tym, kogo tutaj więziono. Oczywiście były pojedyncze przypadki więźniów innych narodowości, nawet Niemców. Wiemy też o jakiejś grupie Ukraińców tutaj przetrzymywanej. Były też jakieś nieliczne grupy, zwłaszcza w okresie późniejszym, Żydów, których tutaj przetrzymywano prawdopodobnie po to, żeby ich wykorzystywać do zakopywania zwłok po wywiezieniu gdzieś do lasu.
5: Nadkomisarz Krzysztof Berg, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
1: Co pan tutaj trzyma w ręku? Co to jest?
5: Jakie to jest urządzenie do przeglądania szczelin na miejscach przestępstw. Tam można zajrzeć w takie miejsca trudno dostępne. To jest taki prawie jak endoskop kryminalistyczny, którym przeglądamy wszelkiego rodzaju wąskie, bardzo wąskie miejsca, szczeliny w celu poszukiwania oczywiście jakichś zawiniątek, karteczek.
1: Stoimy w zasadzie przy ścianie pełnej szczeliny.
5: Dokładnie. To może być potencjalne miejsce, w którym więźniowie ukryli jakieś informacje dla potomnych, na przykład imię, nazwisko, datę, dzień, jakieś informacje, które mogłyby się przyczynić do identyfikacji tej osoby. Nie wszystkie osoby są tutaj zidentyfikowane, które były w tym obozie, dlatego każda informacja wydobyta z murów tego Fortu VII, można powiedzieć, będzie bardzo cenna. Do każdej podchodzimy profesjonalnie, traktujemy te mury, jak to by było miejsce przestępstwa. Jest to miejsce przestępstwa, ale takiego tutaj współczesnego przestępstwa, tak jakby to by było zabójstwo, kradzież z łamaniem i tak dalej. Każde miejsce, które będziemy tutaj oględzinować, będzie poddane, można powiedzieć, szczegółowej analizie kryminalistycznej pod kątem śladów nawet i biologicznych, śladów pisma ręcznego.
6: Nadkomisarz Marcin Nowakowski, Laboratorium Kryminalistyczne.
1: Pan teraz trzyma takie urządzenie, taki aparat z tabletem?
6: oświetlacz, specjalistyczny oświetlacz kryminalistyczny, wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych, ale również może być wykorzystany w tych działaniach tutaj naszych, służący do obrazowania, do oświetlenia, w tym przypadku ściany poszczególnych cegieł, między innymi w promieniowaniu ultrafioletowym, ale przede wszystkim w świetle podczerwonym, z uwagi na to, że większość z tych zapisów była wykonana przy pomocy ołówka kopiowego na tamten czas, opartego na graficie, również czasami przy wykorzystaniu zwęglonych patyków, gdzieś, które leżały w okolicy. I te są najtrudniejsze do zidentyfikowania, gdyż, jak już powiedziałem, są one wielokrotnie, oprócz tych, które zachowały się w całości i są relatywnie czytelne, większość z nich była pisana w całkowitej ciemności w celach. Czasami zapisy się nakładają jedne na drugie, pisane pismem odręcznym, ale też warto też pamiętać o tym, że część z tych zapisów została wydrapana w cegłach, na przykład przy wykorzystaniu gdzieś pozostawionego przypadkiem gwoździa, kawałka drucika.
1: Możemy się przyjrzeć jednej z cegieł, tutaj napisowi, skoro mamy ten tutaj sprzęt.
6: Wzięty 5.12.40. Cela 41. No i właśnie, do tego, żeby odczytać te zapisy, nie jestem zupełnie teraz w stanie, trzymając w ręku ten oświetlacz, to odczytać. W pierwszej kolejności nasze badania będą skupiały się na zabezpieczeniu fotograficznym we wszelakich możliwych źródłach oświetlenia. I tutaj wraz z panem nadkomisarzem Krzysztofem Bergiem, też z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który będzie w szczególności odpowiadał za tą sferę, czyli robienie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej. Dopiero na tej podstawie zabezpieczonych plików cyfrowych będziemy mogli próbować odtworzyć treść zapisów.
2: W Forcie VII więziono m.in. Floriana Marciniaka, pierwszego naczelnika Szarych Szeregów. Obecnie działa tam Muzeum Martyrologii Wielkopolan. W Poznaniu można zagrać w Jaggera. To sport zyskujący na popularności, przypominający mieszankę rugby i szermierki bezpieczną bronią.
7: Rafał Chełkowski i należę do klubu sportowego Jagger Rewolucja.
8: Czym jest ten sport?
7: Jagger jest niszowym, to prawda, ale sportem rozpoznanym w wielu krajach. Wywodzi się ze środowisk postapokaliptycznych. Sam sport jest połączeniem, jak ja to lubię mówić, rugby i szermierki bronią bezpieczną.
8: Jak wygląda rozgrywka w Jaggera?
7: Rozgrywka w Jaggera podzielona jest na sety, a sety są podzielone na rundy. W każdej rundzie dwie drużyny ścierają się ze sobą. Po rundzie jedna drużyna zdobywa punkt poprzez włożenie piłki, którą my nazywamy czaszką, do bramki, którą my nazywamy oponą, przeciwników. W każdej drużynie mamy po 5 zawodników. Jedna osoba jest pozbawiona jakiejkolwiek broni otulinowej, bezpiecznej i zadaniem tego zawodnika jest przenoszenie piłki z miejsca na miejsce. Pozostała część drużyny jest wyposażona w różnego rodzaju ustandaryzowane rodzaje broni otulinowej i ich zadaniem jest utorowanie drogi swojemu quickowi, bo tak się nazywa zawodnik przenoszący piłkę, do bramki przeciwnika, no i oczywiście obronienie swojej bramki. Wszystko to opiera się o system czasowy, częstotliwościowy powiedzmy. Mamy taką jednostkę czasu, która nazywa się jeden kamień. Jeden kamień to jest 1,5 sekundy ogłoszone dźwiękiem bębna. I za każdym razem, kiedy zawodnik zostanie trafiony bronią, czyli wyeliminowany na chwilę, musi przyklęknąć, odłożyć broń na ziemię i odczekać 5 kamieni, odliczając je przy okazji na palcach ręki na plecach. I w ten sposób się eliminujemy.
8: Sędziowie, oni to liczą, czy jak to wygląda? Brzmi trochę jakby właśnie duże zaufanie, nawet do przeciwników by musiało być.
7: Tak, jest to dość niesamowite dla mnie, ale gdzie się nie pojedzie pomiędzy jaggerowców, to wszyscy doskonale wiedzą, rozumieją i przyjmują na klatę fakt, że ten sport wymaga dużo zaufania pomiędzy drużynami. No filozofia na przykład naszej drużyny jest dość prosta, po prostu nikt z nas by się nie cieszył, jakbyśmy ściemniali i wygrali po ten mecz. Nic to dla nas nie znaczy wtedy, jeżeli ja bym ściemniał podczas meczu, to nie miałbym żadnej radości z tego, że wygrałem, bo nic by to dla mnie nie znaczyło. Wydaje mi się, że większość naszej drużyny, o ile nie wszyscy, podzielają ten sam sentyment. Ale tak, sędziowie jak najbardziej są. Do każdego meczu potrzeba przynajmniej 4 sędziów, takiego, żeby go porządnie sędziować. No i oczywiście niemożliwe jest zobaczenie wszystkiego. Tam jest 10 zawodników, każdy coś robi. Najczęściej robią to w parach, ale nawet jeśli to... No trudno jest wysędziować wszystko, oczywiście, że tak. Natomiast są sędziowie. Problem jest taki, że jako, że sport jest niszowy, nie słyszałem jeszcze o państwie, które miałoby swoją federację sędziów, jakąś coś takiego organizację. W związku z tym najczęściej, kiedy jeździ się na turnieje, to zdarza się, że jest jeden sędzia główny na jednym konkretnym boisku i cały dzień pełni tę rolę. Natomiast bocznymi sędziami pomocniczymi są po prostu członkowie drużyn, które aktualnie nie rozgrywają meczu. Drużyny same sobie nawzajem to sędziują. W większości przypadków nie ma nawet tego sędziego głównego, po prostu sędziujemy sobie to nawzajem. Że tak powiem, trochę to się samo balansuje, bo jeżeli my będziemy komuś źle sędziować, to oni mogą być niewdzięczni w drugą stronę potem, nie?
8: Widzę tutaj u ciebie sprzęt. Co to jest za sprzęt? No i czy on jest niezbędny do tego, żeby juggera trenować?
7: Sprzęt, który tutaj mam, to jest w tym wypadku mamy tutaj tarczę puklerzową i Q-tip, tak zwany po angielsku patyczek do uszu, ze względu na swój kształt. To, że ma dwa ostrza, jak to mówimy, bądź powierzchnie uderzeniowe na dwóch końcach.
8: A jak się do was zgłosić? Jak zasygnalizować chęć dołączenia?
7: Jeżeli komuś nie przeszkadza przybycie samemu na trening, to może po prostu przyjść sam na trening. My się nim zaopiekujemy na pierwszych treningach, zrobimy trochę treningu indywidualnego, żeby wyjaśnić podstawy, a potem będziemy wdrażać w drużynę. Natomiast jeżeli ktoś wolałby przyjść z grupą ludzi na podobnym poziomie, początkującym znaczy się, no to zapraszamy na nabory, które cyklicznie organizujemy.
8: Powiedzmy teraz trochę o samym juggerze jako tutaj sporcie w Polsce. Jak to aktualnie wygląda? Czy jest to sport, który właśnie ma swoją federację? Wiemy, że federacji sędziowskiej już nie ma, ale właśnie, czy są organizowane jakoś rozgrywki, czy ten sport jest na razie bardziej taki, można powiedzieć, pokazowy?
7: Są organizowane rozgrywki, nie mamy natomiast rozgrywek takich typowo ligowych. W większości lig kojarzy się to z tym, że dwie drużyny się spotykają, rozgrywają mecz i jest wpisywany w tabelę i tak dalej. Jugger jest rozgrywany trochę inaczej. Jugger działa tak, że organizujemy cyklicznie turnieje. I wygląda to tak, że po prostu na jeden dzień w niektórych miejscach, ale to raczej za granicą, na więcej dni się przyjeżdża i gra się cały dzień w juggera. Odbywa się turniej, po turnieju się otrzymuje punkty. No i one lądują w tabeli. Jest taka niemiecka organizacja przygotowała taką tabelę, z której właściwie korzysta cały świat. Nas osobiście to, gdzie tam lądujemy, niewiele interesuje, ponieważ no, nawet nie gramy za dużo za granicą, bo wiadomo, to jest za granicą, ale staramy się też pojawić.
8: Jeżeli chodzi o Polskę, jak wygląda tutaj liczbowo? Ile jest drużyn i jak wy się na ich tle prezentujecie?
7: Na pewno mamy drużynę w Trójmieście, Dziki Trójmiasto, mamy drużynę w Toruniu. Nie jestem pewien, czy nazwa inna niż Jugger Toruń u nich w tej chwili funkcjonuje, bo są dość świeżo się organizują, ale bardzo fajny zespół. Formalizuje się drużyna jeszcze w Łodzi. Jeden z naszych członków przeprowadził się do Łodzi i uznał, że juggera weźmie ze sobą. Poza tym jest drużyna pod Bielsko-Białą w Brennie. Są jeszcze, i to są drużyny, z którymi mamy najlepszy kontakt, z którymi się widujemy często i które przyjmują, że tak powiem, z nami jeden wspólny zestaw zasad. Poza tym są jeszcze drużyny we Wrocławiu i drużyna w Szczecinie. Bardziej kilka tych drużyn. Wszystko jest tendencją rosnącą. W 2019 roku kompletnie nie mieliśmy z kim grać w kraju.
8: Byliście pierwsi?
7: Nie byliśmy pierwsi. To tak nie można ująć, bo drużyny juggerowe przed nami istniały, chociażby drużyna z juggera czy ze Szczecina zdaje się, że rozpoczęły swoją działalność wcześniej. Natomiast no my rozpoczynając działalność, rozpoczęliśmy ją dość prężnie i z regularnymi treningami. I pod tym kątem zdaje mi się, nikogo tutaj nie obrażając, mam nadzieję, zdaje mi się, że pod tym kątem byliśmy pierwsi z taką regularnością treningów. No i moim zdaniem opłaciło się to nam, ponieważ z perspektywy trenera naszej drużyny mogę z dumą powiedzieć, że nasi zawodnicy są najlepsi w Polsce.
8: To w skali świata to jest popularny sport, zyskujący na popularności?
7: Tak, zyskuje na popularności. Szczególny strzał popularności miał niedawno w Stanach Zjednoczonych, ponieważ TikTok którejś z drużyny juggerowej, jak to się mówi, went viral. I bardzo dużo ludzi zaczęło wtedy ze Stanów pytać na międzynarodowym forum: ej, co to jest, co mogę zrobić, gdzie mam dołączyć, gdzie wy jesteście, co mam zrobić, żeby zrobić swoją drużynę. I tam się to bardzo odpaliło w ostatnim czasie. Natomiast no, w Niemczech mamy bodajże 200 drużyn, w Hiszpanii mamy kolejne 100-150. Na Węgrzech wiem, że chyba 2 lata temu sport się stał oficjalnym sportem ze związkiem sportowym. Na Litwie jest jedna drużyna bardzo zaprzyjaźniona z nami, bardzo, bardzo, bardzo lubimy chłopaków. Na pewno jeszcze Australia bardzo prężnie działa. Poza tym Szwecja, Irlandia, no jest tego trochę. Natomiast no, nie jest to sport na poziomie chociażby piłki ręcznej czy siatkówki, wiadomo. Nie? Nikt póki co chyba nie płaci, żeby oglądać juggera.
2: A o sporcie opowiedział nam Rafał Hełkowski z drużyny Jugger Rewolucja. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po Międzynarodowych Targach Poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
9: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć!
10: Cześć, witam Was.
9: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
10: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
9: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
10: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
9: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
10: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
9: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
10: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
9: Wchodzimy. O, bo tu skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
10: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
9: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
10: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, no, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
9: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
10: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tych części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na 3. i 4. piętra po prostu nie chciała docierać.
9: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
10: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
9: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży Górnośląskiej, a właściwie z Iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
10: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za Iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed
9: pawilonem. Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
10: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł. Nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
9: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
10: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
9: Wow.
10: Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
9: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie to większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
10: Bardzo proszę.
9: Echo! Jest.
10: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
9: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
10: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
9: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
10: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
9: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
10: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
9: Wow.
10: To jest kawał drogi.
9: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
10: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
9: Są tutaj również bardzo stare pawilony historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
10: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
9: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
10: Pałac targowy powstał w 1924 roku. był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
9: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
10: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
9: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
10: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
9: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
10: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
9: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
10: Ja również dziękuję. dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami, ludźmi targów, jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
11: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
2: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej, to unikatowy w skali świata zbiór danych.
11: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli, że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
8: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
11: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania wydaje się z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
2: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Sposób na odprężenie, nowe hobby, a jak się okazuje, ma nawet działanie terapeutyczne. Mowa o obserwacji ptaków. Od czego zacząć i co można zobaczyć w Poznaniu? Na te pytania odpowie ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego, profesor Piotr Tryjanowski.
12: Krętka przyjdzie od razu dla tego, kto złapie bakcyla. Ja nawet uważam, że trzeba uważać, bo to kiedyś napisałem taką książkę Rozum z ptakami odlatuje, bo to tak rzeczywiście, że jak się człowiek wkręci, to nie ma hamulców i Anglicy z kolei mówią, że na dobre hobby można wydać każde pieniądze i tak to jest, ale nie musimy zaczynać od wielkich pieniędzy. Nie musimy nawet zaczynać od lornetki. Chociaż ja zawsze mówię, że lornetka to jest jeden z podstawowych narządów. Po prostu on nam pozwala się fokusować, pozwala nam się koncentrować na wybranym ptaku, a nie szukać go w tle, chociaż poszukiwanie w tle też ma swoje zalety. Ja bym zawsze sugerował, że oczywiście można być samotnikiem i samotnym wilkiem. No, ptaki mają to do siebie, czy obserwacje ptaków, że są i dla introwertyków, i dla ekstrawertyków. Jak ktoś lubi grupy, to grupy. Jak samemu, to samemu. Natomiast gdzieś tak po środku, zwłaszcza na początku, warto spróbować z kimś. Z kimś, kto nam pokaże, może nawet nie do końca oznaczy gatunek, ale pokaże też, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób używać lornetki. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę proszę im wierzyć, że ludzie mają z tym problemy. Ja też uważam, że żyjemy no w ogóle w sprzyjających czasach. Coraz więcej takich artykułów się pojawia, że pokolenie Z odrzuca media społecznościowe, żeby iść obserwować ptaki. Bardzo zachęcam i popieram ten ruch. Warto je fotografować, dokumentować. A ja sugeruję chodzenie bez telefonu komórkowego. No, ale wiem, że to tak mogę sobie sugerować i sam mam w kieszeni. Są aplikacje do rozpoznawania ptaków, czyli robimy zdjęcie, to są darmowe aplikacje, patrzymy, co to jest. System nam podpowiada tak samo z głosami, to nawet z głosami kontaktowymi jesienią. Te systemy oparte na sztucznej inteligencji są naprawdę coraz lepsze i bardzo tutaj pomagają. Natomiast nic nie zastąpi wprawnego oka i ucha obserwatora i trzeba się tego wszystkiego po prostu uczyć. Zresztą nawet jak tutaj rozmawiamy, słychać tam sikory, kowaliki, dzięcioła i parę innych gatunków, więc to pokazuje, że najważniejsza jest chyba cierpliwość i jednak taka uważność, to co teraz jest bardzo mocne i tak mocno promowane, takie mindfulness, czyli że skup się na tu i teraz, rób to, a nic innego. I ja w ogóle też polecam coś takiego, że nie musimy koniecznie gonić za ptakami. Po prostu czasem wystarczy usiąść, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie jest jakaś woda, w tym momencie, gdzie są jakieś owoce i ptaki prędzej czy później przylecą. Jesteśmy tutaj w ogrodzie dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i nawet widać, jak patrzymy na te kaliny, czy coś tam jeszcze jest, czy czarny bez, to i sikory przylatują na te owoce i przed chwilą była pokrzewka czarnoubista, czyli kapturka, przed chwilką też jakiś filoskopus, najprawdopodobniej pierwiosnek, więc troszkę tych ptaszków jest, tylko mówię, wystarczy sobie posiedzieć i poczekać, a tak jak zachęcam też do tego, żeby korzystać z możliwości dołączenia do innych obserwatorów.
1: Pan profesor tutaj mówił o tym, jak patrzeć. Nie mamy co prawda lornetki, ale tak nawet bez sprzętu. Jak patrzeć?
12: Ptaki się ruszają. W ogóle to jest niesamowite, że nasz mózg ewolucyjnie ruch ptaka wykrywa znacznie szybciej niż na przykład ruch samochodu czy roweru. To są też takie nasze badania. Kiedyś całkiem niedawno na Tygodniu Mózgu w Poznaniu o tym mówiłem. No i po prostu trzeba wyłapać albo odzywający się, albo, bo jak są gęste krzaki tutaj, albo poruszający się obiekt, no i po prostu chwilkę na niego patrzeć. Oczywiście ptaki są ruchliwe i ptaki mają skrzydła. No i robić to tak, żeby go za szybko nie spłoszyć, przynajmniej tak, żeby dało się oznaczyć gatunek. A ja uważam, że na samym początku, żeby nacieszyć się widokiem ptaka i tutaj wrócimy raz jeszcze do tego, że naprawdę przydaje się lornetka. Na początku to jest troszeczkę kłopotliwe, że tam nie możemy znaleźć obiektu, że nie możemy nastawić ostrości, ale to jest naprawdę parę godzin i człowiek raz, dwa, to chwyta w mig. No i wtedy obserwujemy tego ptaka. A z wiekiem, czy z doświadczeniem raczej przychodzi to, co to jest za gatunek, do jakiej grupy go zaliczyć, jak go opisać. Chyba tego nie wspominałem. Ja uważam, że też bardzo dobre poza apkami, poza telefonami jest prowadzenie ręcznych notatek. W ogóle to jest zapomniana rzecz, ale pisanie ręczne to jest super praca dla naszego mózgu i to połączenie ręka-mózg jest fantastyczne i o tym też jest coraz więcej badań, że zamiast klikać, to po prostu piszmy, rysujmy, notujmy. To też jest takie czyszczące dla naszego mózgu.
1: Na przykład takie szkice ptaków były przydatne?
12: Tak, bardzo przydatne, zwłaszcza jak się jeszcze na początku nie wiemy, na jakie cechy patrzeć, a gdzieś tam pamiętamy z podręcznika, no to patrzymy, czy ma dwie kreseczki na skrzydełku, czy jedną, czy ma szeroką, czy wąską brewkę i sobie gdzieś naprawdę to nawet próbować narysować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pewnie łatwiej niektórym mieć dobrą aplikację i robić zdjęcia, ale niekoniecznie. To jak narysujemy, to ten obraz w mózgu zostaje, jest na naprawdę przydatne. Proszę bardzo, kapturka przyleciała.
1: Nie zauważyłam.
12: Aha, tutaj, tutaj, tutaj. A tam się rusza w tamtym krzewie.
1: No właśnie, mówimy o tym, że teraz ten okres jest raczej wakacyjny tak dla jest. Ptaków, no ale w innych porach roku jak to wygląda?
12: Znacznie lepiej, no zwłaszcza wiosną, nie? Ale reguła jest w zasadzie ta sama, to są zresztą nasze badania, myśmy to robili w parkach miejskich Poznania z panią dr Wiktorią Takacz i z dr Patrycją Woszczyło. Nakładaliśmy na to, jak wyglądają zgrupowania ptaków, czy te zespoły ptaków w różnych okresach fenologicznych, to się fachowo nazywa, czyli czy te same parki odgrywają dużą rolę zimą, jak w czasie sezonu lęgowego, jak wiosną i latem. Tak, można powiedzieć, że w zasadzie reguła jest ta sama, że jeśli jakieś miejsce jest przydatne teraz, jesienią i zimą, to tak samo będzie pełne ptaków wiosną. Czyli tutaj raz jeszcze te duże kompleksy zieleni i wszystkie miejsca przy wodzie.
1: Ale czy trzeba koniecznie wychodzić, jechać gdzieś dla kogoś na przykład na drugi koniec miasta, żeby poobserwować ptaki?
12: Zdecydowanie nie. Każdy rodzaj zieleni, oczywiście będzie tam troszkę mniej gatunków, ale dla początkujących są nawet takie badania powtarzane, replikowane w wielu krajach. Czasem wystarczy otworzyć okno i po prostu sfokusować się, patrzeć na jeden punkt i ptaki naprawdę są wszędzie. A jak ptaki są wszędzie, to można je obserwować wszędzie. Bogatka, bogatka, o tutaj, tutaj, na ten.
1: O, faktycznie.
12: No, także proszę, wystarczy tylko chwilę poczekać i to od razu możemy powiedzieć, że ma jakiś szerszy krawacik, czyli samiec, jak kiedyś mi się było klient w krawacie z mniej awanturujący się. Akurat w przypadku bogatki nie do końca. Samce, które mają szerszy krawat, mają więcej testosteronu, lepiej śpiewają, ale też mają większy, czy chętniej wykorzystują na przykład karmniki i dominującą pozycję przy karmniku mają.
1: No właśnie, karmniki. Czy warto w ogóle montować karmniki? Ja wiem, że pan profesor nie jest fanem.
12: Nie jestem fanem, ale to ja zawsze podkreślam, że trzeba na sprawę patrzeć całościowo. Nie wiem, czy do końca pomagamy ptakom. Pewnie nie. One służą bardziej nam niż ptakom. I to jest w ogóle też ciekawe, ja to lubię podkreślać, że jeśli popatrzymy na takie solidne badania dotyczące terapeutycznych właściwości związanych z obserwacją ptaków, no to wiemy dobrze i to naprawdę z wielokrotnie powtarzanych badań w różnych miejscach na świecie, że obserwowanie ptaków przy karmniku ma dla nas olbrzymi terapeutyczny charakter. Ja też do tego lubię dodawać, że ma też charakter edukacyjny. No, żyjemy w czasach kompletnego społecznego oderwania ludzi od natury. Ludzie, dzieci zwłaszcza, nie znają najpospolitszych gatunków roślin, nas ptaków. To jest być może jedyna szansa, żeby się tego nauczyć, żeby dziadek, babcia czy aplikacja pokazali.
1: Ja wrócę jeszcze do Poznania. Jeżeli chodzi o te ptaki, które możemy spotkać, ptaki wodne, ptaki, które bywają na polach, w lasach, chyba mamy naprawdę cały przekrój. Co można zobaczyć w Poznaniu?
12: Kiedyś robiliśmy takie przeglądowe badania chyba 9 miast z całej Europy, od Turku, albo Turku, albo Rovaniemi nawet, na samym północy Finlandii, przez Poznań, Monachium, Rzym, Turyn, Praga, Lizbona, Paryż, Madryt chyba. Nie wiem, czy wszystko wymieniłem, raczej tak. Okazało się, że Poznań ma najwięcej gatunków ptaków z tych wszystkich badanych miast europejskich. No to jest oczywiście związane ze strukturą miasta, z tymi klinami zieleni, właśnie z taką różnorodnością miasta, no bo Poznań ciągle mamy pola uprawne, prawda? Czyli, że tam zawsze no, jakieś gatunki związane z polami mogą być. W Poznaniu w paru miejscach słyszałem ortolana, czyli gatunek, który na zachodzie bardzo, bardzo rzadki. W Poznaniu można usłyszeć przepiórkę, zwłaszcza teraz za chwilkę one lecą. W Poznaniu to, co uważam, że mamy no niesamowitego w stosunku do innych miast, to, że mamy duże spektrum dzięciołów. To znaczy mamy, teraz coraz częściej widzimy dzięcioła zielonego, którego liczebność bardzo mocno wzrasta, ale mamy też, wyjątkowo parę razy był na Cytadeli notowany dzięcioł zielono-siwy, to jest taki południowy gatunek. Mamy nawet krętogłowa w takich różnych małych nasadzeniach typu sady, tutaj na przykład na północy koło Kieksza. Mamy dzięcioła czarnego i to nawet tutaj go na goleńcińskim klinie bardzo łatwo zobaczyć. Mamy dzięcioła dużego pstrego, mamy dzięcioła średniego, mamy dzięciołka, czyli nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale to pokazuje, że mamy 7 dzięciołów, to zwłaszcza ten dzięcioł średni byłby zachwycający dla gości z zagranicy. No on jest zachwycający, a proszę zobaczyć, że ja pracuję w miejscu, gdzie on jest za oknem, nie? Także mamy też z takich dwa gatunki nakładające. Poznań to jest taka mieszanka wschodu i zachodu, czy w ogóle Polska jest mieszanką wschodu i zachodu, ale to też widać w populacjach ptaków. Mamy dwa gatunki słowików, słowika rdzewego i słowika szarego. Akurat tego rdzewego jest coraz więcej, szary się jakoś wycofuje, co jest najprawdopodobniej związane jednak z suszą. Mamy jeszcze z takich gatunków też wspólnie występujących z zachodu i ze wschodu myśli królika, czyli najmniejszy ptak Europy, czyli Palearktyki, on też tutaj jest, ale mamy też zniczka, który de facto jest jeszcze minimalnie o pół milimetra mniejszy i on też tutaj w tych świerkach bywa i co więcej, takie rzadkie zjawisko, że on potrafi w Poznaniu zimować. Także no to są takie naprawdę unikalne procesy, może nawet ja to też zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko na gatunki i robić jakąś tam listę, tylko żeby patrzeć na to tylko na taką pewną obserwację procesów i tego, co zachodzi w przyrodzie. No i jedna rzecz jest pewna, że przyroda wcale nie jest bardzo przewidywalna, że to my czasem załamujemy ręce, że to się stało tak, to się stało inaczej.

0: tego budynku korzystała onkologia. I na dzień dzisiejszy to wiadomo, że ten talerz gorącej zupy w jadłodajni to jest podstawa. Nawet papież Franciszek często mówił, że najpierw trzeba dać jeść, a później zachęcać do dobrego życia, czy do innego życia, albo też w rozmowach budzić w sercu nadzieję, że jutro może być lepiej. To miejsce jest cały czas rozwojowe, widzę. Dzisiaj idąc tutaj ulicą Łąkową, tak sobie pomyślałam, Boże, czy moje serce to wszystko wytrzyma? Te wszystkie dobra, które się rodzą, cieszy mnie nawet, jak na tym holu jest dużo ludzi korzystających, ktoś tam z rozmowy pracownika socjalnego, ktoś czeka do prawnika, tutaj do siostry pielęgniarki, a tutaj na lekarza, jakieś badania, tu fotograf, a tu fryzjer, a tutaj spotkania na świetlicy, a tutaj do pralni, do łaźni, czy też nawet dużo osób korzysta z groty solnej. Jestem naprawdę pod wrażeniem, ponieważ w przeciągu półtora miesiąca skorzystało przeszło 400 osób. Jestem w szoku, że każdego dnia tyle godzin korzysta osób, bo nie chcą te osoby. Są to w większości właśnie osoby w kryzysie bezdomności, poczują się lepiej, nabierają jakby można powiedzieć też nowego ducha. Nie na darmo jest powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch. Cieszę się, że to co tu powstało i jeszcze się tworzy, to jest naprawdę pomocne i to służy. Że to nie był remont przeprowadzony, żeby był budynek piękny, albo żeby coś osiągnąć w życiu, żeby mieć satysfakcję z tego, że coś się udało wyremontować, tylko, że każdy skrawek wyremontowanej przestrzeni, nawet taka siłownia, wiadomo, to dla nas było ważne, żeby osoby, które przeżywają różne głody, używek wszelkich, ale nie tylko. W ostatnim czasie przychodzi pan, który ma 83 lata i korzysta z siłowni, ponieważ mówi, że to pobudza jego krążenie, że lepiej się czuje, ma więcej sił iść po schodach do swojego mieszkania. I to naprawdę cieszy to wszystko, że to służy w sercu naszego miasta, w Poznaniu miejsce. Dlatego to centrum podchodzi tak coraz bardziej kompleksowo do potrzeby człowieka. Ostatnio też bardzo się wzruszyłam, ponieważ czekaliśmy na tą łaźnię, bo tutaj w sercu naszego miasta po pandemii troszeczkę się zmieniło i było trudniej osobom skorzystać. Tak często mówimy dla osób w kryzysie bezdomności, to różne historie się kryją za tymi osobami, ale nie zapominajmy, że wśród nas są osoby starsze, samotne. Też tutaj w starych kamienicach nie ma takiej wygody, gdybym powiedziała, żeby były łazienki i prysznice. I ostatnio przyszła pani przy pomocy balkoniku i ze łzami w oczach dziękowała za to, że może się wykąpać, bo nie pamięta, kiedy ostatni raz się kąpała. I cieszę się, że w naszym społeczeństwie jest coraz więcej takiej wrażliwości, zrozumienia, że trzeba wspierać to miejsce. Przecież jeżeli ktoś wspiera, czy poprzez pomoc wolontaryjną, czy ktoś płaci jakiś grosz, to mienie będzie, ale budynek będzie. To jest właśnie, to jest nasze wspólne dobro i chciałabym, żeby to wszyscy usłyszeli, że to nie jest Elżbietanek, my jesteśmy narzędziami tej posługi, my jesteśmy też tutaj tymi, które towarzyszą tym wszystkim osobom, ale każdy może zostać takim aniołem ubogiego, człowieka szukającego wsparcia i pomocy poprzez właśnie takie inicjatywy podzielenia się swoim dobrem, czy też przyjść na jakiś dzień, dwa, podawać talerz gorącej zupy, czy też przy łaźni, czy też przy pralni, czy też przy świetlicy pomagać, przy wydawaniu odzieży, czy też na ryneczku miłosierdzia. Jest wiele punktów, gdzie możemy dzielić się tym swoim dobrem tutaj przy ulicy Łąkowej 2 w Poznaniu.
1: To jak sama siostra wspomniała, tu się tworzy bogate centrum pomocowe, to już nie jest tylko jadłodajnia. I jaka jest reakcja na te zmiany, na te możliwości, które teraz są przy Łąkowej?
0: Powiem szczerze, że nigdy nie myślałam aż tak głęboko, że miejsca podnoszące godność człowieka jakoś samoistnie przemieniają pozytywnie człowieka. Nie ma tych przekleństw, jakichś przepychanek, jakiegoś takiego tej agresji. Naprawdę to miejsce na nich, bym powiedziała, działa tak kojąco nawet. To jest piękne, jak z filiżanką kawy siedzą, rozmawiają. Ja nieraz czuję się może zmęczona, czy tam z siostrami sobie rozmawiamy, ale widok szczęśliwych tych ludzi daje nam siłę. I to nas właśnie cieszy i staramy się właśnie nawet upiększać to miejsce, bo to pozytywnie wpływa na tego drugiego człowieka. Pamiętam, przychodził taki pan, naprawdę, może powiem brzydko, cuchło na odległość. Ja mówię do niego, panie Stasiu, mamy teraz łaźnię, możemy przebrać się pana całego i zobaczy pan, jak pan się poczuje lepiej. On był tak szczęśliwy, jak się wykąpał.

0: wysypał, to jeszcze ogolił się. On jest tak szczęśliwy, bo przy jego stoliku zawsze ktoś siedzi i rozmawia z nim. A do tej pory tak było naprawdę przykre to, bo każdy unikał tego zapachu, chciał komfortowo zjeść i się nie dziwię. Dlatego też niech ta łaźnia służy. Wierzę w to, że nigdy nie zabraknie funduszy, żeby utrzymać to, żeby też, wiadomo, jest ta dotacja, jest ta bezpieczna przystań, jest ten projekt, ale trzeba pamiętać, że też jest wkład własny, a ten wkład własny nieraz się mierzy z tym, że ten projekt jest na przykład na 280 osób, my mamy podopiecznych 1300. Także to jest taka wspólna troska o naszego człowieka i cieszę, jestem dumna z miasta Poznania, że potrafimy współpracować i z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim. I ja naprawdę podziwiam tych ludzi za ich taką delikatność, wrażliwość wobec osób potrzebujących. Jestem bardzo wdzięczna, bo współpracuje nam się w urzędzie, gdziekolwiek idziemy, dobrze, czują temat, rozumieją temat, bo to jest istotne, co jest celem naszej współpracy. To nie są jakieś tam nasze prywatne interesy, to jest naprawdę wspólne dobro osób ubogich czy osób bezdomnych w naszym mieście i daje za wzór nasze miasto Poznań na całą Polskę takiej współpracy z każdym urzędem.
1: A w tej działalności można się także zaangażować jako wolontariusz?
0: Wolontariusze zawsze mile są widziani, ponieważ też mamy priorytet wymagania. Nie wiem, ale gdzieś tam w moim życiu wyrobiło się poprzez te lata, po te dziesiątki lat pracy, czy też posługi z osobami w kryzysie bezdomności ubogimi, że pomaganie musi być wymagające. Wymagające, nie może być tolerujące brak wysiłku od osób potrzebujących. Na przykład osobom pod wpływem alkoholu nie wydajemy posiłku, rozmawiamy i co jest piękne, że potrafią przyjść naprawdę trzeźwo. I to jest dla mnie ważne, ponieważ niejednokrotnie nawet osobiście taką osobę wiozłam na terapię. I znam osoby, które dzisiaj się usamodzielniły, nawiązały kontakt z rodziną i stanęły na nogi. Dlatego może nieraz tam gdzieś mnie przeklinają, ale wiadomo, że dobro też jest bolesne. Też jest bolesne, ale mając jakąś zasadę, to rzeczywiście człowieka podnosi i daje wytrwałość.
1: Czego życzyć siostrom elżbietankom?
0: Wszystkim wytrwałości i niech to dobro, które tutaj w Poznaniu rozwija się i niech Ewangelia się niesie, dobro, miłość, wsparcie, nas nie będzie, a dalej niech to trwa i pomaga innym.
2: Siostry elżbietanki do Poznania przybyły pierwotnie w 1871 roku. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Powstała wielkopolska baza turystyczna, która ułatwi planowanie urlopów i weekendowych wypadów w regionie. W bazie znajdziemy dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
3: Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, jestem dyrektorem biura.
4: To naszą intencją było zebranie informacji o wszystkich szlakach turystycznych w Wielkopolsce. Mieliśmy takie przeświadczenie, że te informacje są, ale są rozproszone w różnych miejscach i chodziło o to, żeby zebrać te informacje. Skorzystaliśmy tutaj z takich baz czy danych cyfrowych ogólnodostępnych. To jest takie pierwsze źródło informacji, gdzie wszystkie te szlaki różnego typu zostały zgromadzone. Można je sobie przeglądać w naszej aplikacji mapowej.
5: Co mamy w tej bazie? Jakie to są szlaki?
4: Wszystkie właściwie typy takich szlaków turystycznych. Mamy szlaki kajakowe, konne, piesze, szlaki rowerowe i szlaki kulturowe.
5: Przy okazji tworzenia tej bazy coś zdziwiło, że czegoś mamy aż tyle albo tylko tyle?
4: Generalnie mamy dość gęstą sieć tych szlaków i jak tak spojrzymy na mapę, to ta sieć jest gęsta i w centrum, na północy i na południu, no to wynika głównie z tego, jakie mamy tam walory turystyczne w tej części regionu. Myślę, że nas planistów to tak nie zaskakuje, aczkolwiek no mamy takie szlaki, które są na przykład bardzo długimi szlakami, które najdłuższy oznakowany na przykład szlak kajakowy, czyli Wielka Pętla Wielkopolski i to jest bardzo długi szlak, który nie tylko obejmuje Wielkopolskę, ale też wychodzi poza jego granice, ale generalnie te szlaki, bym powiedziała, że dość równomiernie są w województwie rozlokowane, więc jeśli ktoś jest z jakiejś części województwa, na pewno znajdzie dla siebie jakiś atrakcyjny kawałek do obejrzenia.
5: To pomówmy o liczbach, jak to się przedstawia na poszczególnych szlakach.
4: No mamy, generalnie mamy ponad 22 tysiące kilometrów tych szlaków. No najdłuższy, tak jak już powiedziałam, szlak kajakowy ma 442 km, najdłuższy szlak konny to jest szlak tak zwany Wilczy Szlak i on ma 234 km. Pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba i ona ma długość w Wielkopolsce około ponad 600 km. Generalnie jakby w tej naszej bazie też, ponieważ my się zajmujemy planowaniem z poziomu regionalnego, no to mamy szlaki głównie takie, które łączą więcej niż dwie gminy. I wyjątkiem są tylko trzy takie typy szlaków. Jest trakt królewsko-cesarski, który jest w Poznaniu. Mamy kłodawską trasę, podziemną trasę turystyczną i to jest najgłębiej w ogóle położona trasa pod powierzchnią, 600 metrów pod powierzchnią. No i trasy kolei wąskotorowej. To są jakby te trasy, które zawierają się często w jednej gminie, ale no są taką wyjątkowe w skali naszego województwa, dlatego uznaliśmy, że mimo tego, że pozostałe szlaki mają charakter regionalny, no to też w sposób szczególny też wyróżniliśmy jeszcze. W naszym województwie to jest jedyna taka trasa, która jest podziemną trasą, tak? Bo to jest trasa w kopalni soli w Kłodawie. Bardzo zresztą interesująca. Zachęcam do wyjrzenia. My w tym roku jakby pierwszy raz zebraliśmy te dane i no mamy w planach to, żeby monitorować te szlaki. Aczkolwiek jest to dość trudne, bo jakby rozproszone są te informacje, więc trudno będzie na pewno oceniać, czy z roku na rok coś więcej przybyło. Ale wydaje się, że może to być źródło informacji ciekawe też dla zarządców tych szlaków, żeby też zweryfikowali pewne rzeczy, które się pojawiły gdzieś tam w przestrzeni internetowej czy cyfrowej, tak żeby może właśnie dążyć do tego, żebyśmy uspójnili te wszystkie informacje. No i na przykład z roku na rok wtedy moglibyśmy w jakiś sposób monitorować, czy te szlaki nie wiem, przybywają, gdzie się jakieś rzeczy zmieniają. No, taką bazę podobną prowadzimy dotyczącą dróg rowerowych i tutaj jest łatwiej, no bo tutaj mamy jakby kontakty z gminami, powiatami, czy z wojewódzkim zarządem dróg, czy z generalną dyrekcją dróg krajowych, no i tu mamy jakby stałe źródło informacji i tam jest łatwiej, tutaj będzie pewnie trudniej, no ale pewnie będziemy się starali, żeby w miarę te dane aktualizować.
5: Miała pani tutaj o zarządcach gmin czy obiektów, ale z tej mapy mogą też korzystać, z tej bazy mogą też korzystać, myślę, turyści, którzy przy planowaniu podróży, myślę, że chętnie skorzystają. Jak to wygląda w praktyce, jak już się przyjdzie na stronę, no i gdzie można znaleźć tą bazę?
4: Bazę można znaleźć na naszej stronie www.wbpp.poznan.pl i w bazie oprócz tego, że są przebiegi tych szlaków, to zamieściliśmy też jeszcze informacje dodatkowe, czyli mamy tam i zabytki, które obiekty zabytkowe, które są w rejestrze zabytków, mamy cenne obszary przyrodnicze, krajobrazowe, ale także zebraliśmy ponad 2000, około 1200 miejsc bazy noclegowej, jakieś miejsca postojowe, więc rzeczywiście turysta może sobie wejść na tą naszą stronę i zaplanować jakieś miejsca, które będą go w sposób szczególny go zainteresują i zobaczy, czy może tam jakimś szlakiem turystycznym się przemieścić, ale może też będzie chciał zobaczyć po prostu jakieś obiekty interesujące, więc zachęcam, żeby zajrzeć do bazy.
2: A o Wielkopolskiej Bazie Turystycznej rozmawiałem z Jowitą Maćkowiak, dyrektorką Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić sami, bezpłatnie, na stronie internetowej biura. Poznań jest jednym z nielicznych miast, które można posłuchać. Na kolejnych osiedlach powstają słuchowiska oddające rytm danego firtla.
6: Kuba Kapral z Fonoramy.
2: Tych inicjatyw, które Fonorama robi, jest bardzo dużo. My dzisiaj skupimy się na słuchowiskowych spacerach. To jest coś nowego, myślę, na mapie Poznania. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
6: To jest, myślę, coś nowego w ogóle na mapie kraju albo w ogóle i Europy, ponieważ takich spacerów słuchowiskowych, z tego co wiemy, nie ma za dużo. Jest coś w Berlinie, to o tym wiemy, a w Polsce wydaje mi się, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o spacery w przestrzeni miejskiej, takie słuchowiskowe. Kiedy zakładaliśmy Fonoramę, i to było 3 lata temu, zastanawialiśmy się nad projektem, w którym będziemy mogli wszyscy połączyć swoje siły. To znaczy, mamy w Fonoramie dział literacki i dział muzyczny i żeby każdy z każdym mógł popracować, to narodził się pomysł spaceru słuchowiskowego, który się składa z wielu mikrosłuchowisk, co daje nam szansę współpracować każdy z każdą i każda z każdym. Jednocześnie robimy coś w przestrzeni miejskiej, publicznej, co jest dostępne bez przerwy, więc spotyka się to, co Fonorama sobie zakłada w swoim statucie, czyli popularyzację i odrodzenie słuchowiska.
2: To jak to wygląda w praktyce, przygotowanie serii słuchowisk, bo te osiedla, bo mówimy tu o kilku osiedlach, no to jest zapewnienie różnych wrażeń, ale wszystko w jednym klimacie.
6: Tak, no zrobiliśmy do tej pory spacer dla centrum Poznania, obejmujący ścisłe centrum, powiedzmy od Zamku do Placu Wolności. Zrobiliśmy dla Jeżyc i teraz w tym roku wypuściliśmy spacer dla Rusałki, wokół Jeziora Rusałki. I jak wygląda taka praca? No najpierw długo debatujemy nad tym, jaką dzielnicę objąć spacerem. Centrum było oczywiste, no bo to zaczęliśmy od centrum i tutaj nie było w sumie wielkiej dyskusji, ponieważ chcieliśmy zacząć od centrum. I w centrum jest wiele miejsc interesujących, oczywistych, chociaż też są mniej oczywiste. I my te punkty chcieliśmy objąć, bo w spacerze słuchowiskowym w centrum Poznania możemy posłuchać kogoś, kto jest uwięziony w pomniku Mickiewicza, czyli to jest bardzo takie oczywiste miejsce na placu Mickiewicza. Możemy posłuchać lwicy sprzed opery, ale jednocześnie możemy posłuchać wielkiego starego drzewa w parku przed operą, albo historii, która się dzieje w jednej z kamienic. Możemy wysłuchać okrąglaka, ale jednocześnie możemy być w miejscu na Kantaka między Świętym Marcinem pod Alfami i to wygląda źle, to miejsce cały czas, mimo remontów. I całość postanowiliśmy utrzymać w klimacie fantastyczno-horrorowatym takim. I jest tam trochę grozy, jest tam trochę straszniejszych, ale też trochę zabawniejszych opowieści. I taki nadaliśmy rys temu spacerowi.
2: Bo tak jest centrum według was?
6: Nie wiem. To jest trudne pytanie, żeby odpowiedzieć wprost. Jak to się dzieje, że tak wyniknęło z naszych rozmów, z naszych zapatrywań, że będzie to taki klimat? Myślę, że chcieliśmy trochę odczarować centrum, bo centrum jest mocno, no wiadomo, historyczne. Można opowiadać je przez wydarzenia związane z powstaniem. Można opowiadać przez czerwiec 56 roku, ale postanowiliśmy chyba na przekór trochę opowiadać inaczej, czyli fantastyką, grozą, żeby inaczej spojrzeć na, właściwie inaczej doświadczyć miasta, bo samo już dźwiękowe doświadczanie oprócz wizualnego jest już dla nas czymś istotnym i ważnym, no bo o to chodzi też w słowisku, że doświadczamy rzeczywistości, życia, swojego istnienia i istnienia świata przez dźwięk i to dźwiękowe opowiadanie centrum chcieliśmy, żeby nie było też takie oczywiste, czyli postanowiliśmy troszkę zrobić alternatywną historię tego, co się mogło wydarzyć w centrum, chociaż czarny pies Biblioteki Raczyńskiej jest to udokumentowany i podobno biegał po bibliotece, kiedy ludzie czytali w czytelniach i on istniał.
2: Te historie, o których mówimy, tu na przykład o psie, to są rzeczy, które wy czerpiecie, wy staracie się wyszukiwać, czy po prostu już taką wiedzę macie i po prostu chcecie ją, może użyję złego słowa, ale dobrze sprzedać?
6: Akurat z psem rozmawialiśmy z Biblioteką Raczyńskich, ponieważ tam jest jeden z punktów startowych. Spacer w centrum ma 6 punktów startowych rozsianych po całym centrum i w zależności od tego, skąd wystartujemy, dostaniemy taką, a nie inną kolejność słuchowisk. I tam po prostu panie, z którymi którym rozmawialiśmy, opowiedziały nam o tym psie. I to absolutnie było coś, co nas zainteresowało i zrobiliśmy słuchowisko o czarnym psie. Zrobiliśmy też na przykład słuchowisko o rzeźbach, które są na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej. Trochę zapomnianych rzeźbach, takich ukrytych, a można tam wejść i ich wysłuchać. Ale też na przykład szemrzą fontanny na Świętym Marcinie. Czasem są to opowieści faktycznie związane z konkretnymi miejscami, wydarzeniami, a czasem są to po prostu nasze fantazje, bo też wyznajemy taką zasadę twórczej obróbki historii i opowieści. Tak było też i w Jeżycach, i w Rusałce, mimo że Rusałka akurat była mocno obciążona historycznym rysem, ponieważ historia powstania Rusałki jest tragiczna i nie do pominięcia przy opowiadaniu o tym jeziorze.
5: Wywołaliśmy też temat tego powstania. Ten rys historyczny chyba wam bardzo bliski.
6: No, powstanie jest zleceniem z Muzeum Powstania Wielkopolskiego i oczywiście chętnie się za to zabraliśmy, ponieważ jest istotne to wydarzenie, aczkolwiek znowu mieliśmy szansę ugryźć je od strony takiej, jak lubimy, czyli fantazyjnej, ale jednocześnie bardzo ludzkiej, ponieważ o powstanie opowiadamy nie przez postaci historyczne bohaterów, chociaż w sumie powstanie nie miało jako takich wielkich bohaterów, ale opowiadamy je zwykłymi ludźmi. Z perspektywy zwykłych ludzi, zwykłych chłopaków i zwykłych dziewczyn, którzy brali udział w tym powstaniu. I na tym nam zależało, żeby powstanie było opowiadane. Zresztą sam charakter powstania od początku był bardzo oddolny i bardzo młody. To młodzi ludzie byli najbardziej zapaleni do powstania i to oni byli chyba najbardziej taką siłą napędową walk, więc to przez nich opowiadamy całe powstanie. Nie stroniąc od fantazyjnych odjazdów, ponieważ też chcemy, żeby te mikrosłuchowiska były jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.
5: Myślę, że też co jest bardzo ciekawego w tym projekcie całym, to jest to, że on jest po prostu dostępny. Aplikacja jest za darmo.
6: Tak, świetnie, że o tym wspomniałeś, bo to podkreślamy za każdym razem i staramy się mówić ciągle, żeby ludzie mieli świadomość, że te wszystkie spacery są dostępne za darmo i są dostępne cały rok, całą dobę.
5: Nie potrzeba przewodnika.
6: Nie, wystarczy. No, jedynym ograniczeniem i warunkiem jest telefon z internetem. No i słuchawki to są bardzo komfortowe tutaj przy odbiorze, ale też niekoniecznie można słuchać z głośniczka telefonu. Nie jest to za dobre słuchanie, ale też da radę. W każdym razie te spacery są dostępne po zeskanowaniu kodu QR w punktach startowych. Na naszej stronie wszystkie te punkty są opisane i cała technika zwiedzania też jest opisana. Po zeskanowaniu odpala nam się słuchowisko i możemy już iść i tam głosy przewodniczek, bo to różnie bywa w różnych spacerach, kierują nas w odpowiednie miejsca. Zresztą mamy w telefonie podgląd z mapką, gdzie widzimy siebie i widzimy kolejne punkty, gdzie będą nam się odpalać kolejne słuchowiska, ponieważ to działa na zasadzie lokalizacji GPS i kolejne nam się odpalają, kiedy jesteśmy w tym punkcie. Co oznacza, że musimy być fizycznie, nie da się z tych spacerów odsłuchać w domu. Trzeba przejść się przez Jeżyce, wokół Rusałki, po centrum, żeby je usłyszeć. I co ciekawe, wokół Rusałki mamy wersję dzienną i nocną. Do 21 od rana jest wersja dzienna, a po 21 jest nocna również.
5: Ja polecam tą nocną, tak, już była odsłuchana, także...
6: Także
5: jest inna.
6: Zachęcamy, bo ponieważ te spacery są cały czas dostępne, póki serwery będą działać, to te spacery będą cały czas też dostępne dla każdego, kto oczywiście ma telefon.
5: Wy już myślicie, że docelowo waszym planem jest opisanie całego miasta?
6: Oj tak, mamy takie plany, bo bardzo nas kusi Cytadela, ale na przykład kuszą nas też Rataje. Wilda czeka na swoją kolej i tak jak Łazarz. My jesteśmy chętni, gotowi oczywiście robić spacery dla każdej dzielnicy, no ale to jest kwestia i sił przerobowych. Zrobienie takiego spaceru to są 3-4 miesiące dosyć wytężonej pracy. Siły przerobowe, no i pieniądze, bo to wszystko też kosztuje przecież.
5: Jak wasz zespół wygląda? Ile osób tworzy te słuchowiska?
6: W tej chwili w zespole jest 7 osób, 4 w dziale muzycznym i 3 w dziale literackim. Aczkolwiek no, będziemy powoli rozszerzać też się na kolejne osoby, ponieważ zaczynamy mieć dosyć dużo tych zleceń i konieczne będzie i też rozcieńczenie naszego czasu, ale też wsparcie w innych ludziach na pewno się przyda.
5: A są przedstawiciele innych miast, może instytucji, którzy pytają, ej, w sumie to fajny pomysł, dlaczego by czegoś takiego u nas nie zrobić?
6: Są takie pytania. Prowadziliśmy swego czasu warsztaty dla dla animatorów w województwie warmińskim. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły nasze spacery. Niestety nikt nie dostał pieniędzy na przeprowadzenie takiej operacji, no ponieważ to jest naprawdę wytężona praca i też implementacja tego w aplikację, to jest koszt dosyć spory.
5: Takie właśnie spacery, one powoli będą się stawały coraz popularniejsze w innych miastach w Polsce na przykład?
6: Nie wiem, no my wystartowaliśmy z tym 3 lata temu, to jest raptem nie chwilę temu. Słyszymy bardzo duże zainteresowanie, tak jak komuś opowiadamy o tym spacerze, czy ktoś czyta o nim, no to jest zainteresowanie, ale rozumiem, że nie jest łatwo przenieść to na inny grunt. Jeżeli byśmy dostali zlecenie z Wrocławia czy z Łodzi, to oczywiście byśmy to zrobili, aczkolwiek jesteśmy też w stanie jakby kierować takimi pracami lokalnej grupy.
5: Takie know-how.
6: Tak. Mamy te 3 lata, też nie będę ukrywał, że zbudowanie aplikacji to jest niełatwa rzecz i wiele technicznych spraw musieliśmy rozwiązać. Z roku na rok myślę, że było coraz lepiej. W tej chwili pracujemy, to będzie już niedługo działało. Aplikacja taka ściągalna ze sklepu Androida i ze sklepu tego Apple'owego. To już będzie bardzo stabilne, ponieważ w tej chwili te apki są webowe i no to różnie bywa ze stabilnością. Różne telefony różnie z nią reagują. Te Apple'owskie mają bardzo dużo wątów do tej aplikacji webowej, a już taka aplikacja ściągalna będzie bardzo stabilna, aczkolwiek no wtedy sporo waży, a nie wszyscy ludzie chcą ściągać znowu jakąś kolejną aplikację do telefonu.
5: Czyli należy wypatrywać was już powoli, jak aplikacja się nazywa i jak możemy zachęcić?
6: Łap Poznań, to jest nazwa tej aplikacji, Łap Poznań Centrum, Łap Poznań Jeżyce, Łap Poznań Rusałka, to są nazwy tych naszych poszczególnych łapek, tak na nie mówimy w skrócie. I tak, naprawdę zachęcamy, bo one są łatwo dostępne i cały czas i myślę, że to są interesujące opowieści.
2: Moim rozmówcą był Kuba Kapral z Fundacji Fonorama.

Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boys bandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz. Zespół powstał w 93 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 95 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99. Millennium, bo taki dostał tytuł, tylko pierwszego tygodnia od premiery sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery. Baby.

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni. What a

0: don't know exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
2: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu, swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją pół miliona ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd, jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bye.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salme Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po dwóch nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w dwóch telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. Dwa lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał. Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem w wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in.

Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez czy Vente Pa' K z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków. Dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

0: Gwałtowne burze w Wielkopolsce, silny wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa. Kierowcy, zróbcie głośniej, są spore utrudnienia na trasie w Kujawsko-Pomorskiem. To po wypadku, za chwilę też Małopolska, znów wyjedzie tam pociąg retro. Minęła 9, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Ponad 300 interwencji strażaków to w Wielkopolsce. Przeszły tam gwałtowne burze, głównie w powiecie gnieźnieńskim. Tam służby wyjeżdżały ponad 50 razy. Zabezpieczano uszkodzone budynki, a także usuwano powalone drzewa. W miejscowości Kłecko wiatr zerwał dach z przybudówki domu, a także ze stodoły. Powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny. Nikt nie ucierpiał. Uwaga, kierowcy, zablokowana krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem. W Górsku czołowo zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Trasa jest teraz nieprzejezdna. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii odkryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do znaleziska doszło w powiecie Görlitz przy granicy z Brandenburgiem i niedaleko granicy z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie.
1: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenia odnotowano w Brandenburgii i nad Renii północnej Westfalii.
0: O czym donosił Mateusz Gołębiewski. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań, a same organizacje apelują o systemowe zmiany w ochronie dzieci w Polsce. Więcej Olek Ruszkowski.
2: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy domowej.
3: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
2: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie, w zależności od rodzaju naruszenia, grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
0: Według danych policji w 2020 w 2005 roku w Polsce przemocy domowej mogło doświadczyć nawet 30 tysięcy dzieci. Pociąg retro wraca na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy. Kursów będzie w sumie kilka. Zabytkowy skład pojedzie między innymi w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
4: Harmonogram tych przejazdów wygląda następująco. W dniach 5 i 6 września będziemy jeździli w okolicach Tarnowa na trasach do Tuchowa, do Bogoniowic, Ciężkowic oraz do Żabna. Oraz w dniach 26-27 września w Nowym Sączu będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
0: Pierwszy kurs rusza już dzisiaj.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Weekend zapowiada się dość chłodno, wietrznie i deszczowo. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 kresek. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 kresek na Podkarpaciu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady. Budzimy w

0: Piato.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.

0: Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
2: Czyta lektor AI.

0: Do obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków, niedziela 6 września, godzina 17:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
7: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na Twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
0: Reklama.
12: 107.4
0: Vox FM.
12: Poznań.
13: Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody, ponad 300 strażackich interwencji w Wielkopolsce, to po burzach. Prokuratura bada przyczynę śmierci, poszukiwany operator filmowy nie żyje. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej, kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Minęła 10, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Za nami bardzo wietrzne i niebezpieczne godziny w pogodzie. Ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 1150 razy. Najczęściej byli wzywani w zachodnich regionach województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Interwencje dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też zabezpieczenia uszkodzonych obiektów i dachów. Najgorzej było w Wielkopolsce, tam w sumie ponad 300 interwencji.
14: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
13: Powiedział nam Martin Helarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w lesie w Lubiewicach. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek.
15: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
13: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. Poszukiwania trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z epetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel prawie 9.
16: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. w cieśninie Ormus.
17: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
16: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu brzmi niewiarygodnie, a jednak setki miłośników chodzenia z kijkami za tydzień podejmie to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mich.
18: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
19: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy. Udział od małego dziecka po starszą osobę.
20: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzimy do takiej miejscowości Egipt.
19: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
20: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, no wszystko jest tam.
19: Palmy.
18: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę. No,
20: dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
13: Start w sobotę 12 września. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona ryba, gruchówka i potańcówka.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: I tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie deszczowo, a na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju, do 23 kresek na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą w niektórych miejscach pokazać nawet 30 stopni.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sobota, godzina 10 na naszych radiowych zegarach, ale co ważne, to pierwsza powakacyjna sobota w powakacyjnym weekendzie, który, umówmy się, no właśnie, jaki on jest, dajcie mi znać, bo już na dzień dobry chciałbym wiedzieć, co u was. Tymczasem mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się, zapraszam.

Pierwszy powakacyjny weekend, człowiek chciałby odpocząć, a tutaj już proszę bardzo, z samego rana każą mu pracować, pisze do mnie między innymi Andrzej. Jak to mówi klasyk, Andrzeju, spokojnie, nie denerwuj się, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Vox FM jest z wami, pamiętajcie, i cały czas gra dla was w rytmie hitów.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to być może warto na niego zagłosować w naszej bestliście. Alan Walker, Ava Max i Fate. A propos bestlisty, to tam znajdziecie swoich ulubieńców, swoich faworytów. Oni cały czas liczą na wasze głosy. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Tam was odsyłam.
1: VoxFM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się, że się nie obudzili.

0: Nie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

Ja w pierwszy powakacyjny weekend miałem odpoczywać, ale żona stwierdziła, że odpoczynku nie będzie, lepsze będzie zrobienie remontu łazienki. Pisze do mnie Artur. Artur, pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem, co czujesz, nawet nie chcę wiedzieć, ale mocno trzymam za ciebie kciuki. Naprawdę.

0: Przyjemnie to gra, co? I to jeszcze jak Gunter and the Sunshine Girls w Vox FM. A za kilka chwil godzina 11, to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale u was być może to czas na, ja wiem, drugą kawę? Albo drugie śniadanie? No chyba, że ktoś przed momentem dopiero wstał. Tym mówimy serdeczne dzień dobry.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
10: Budoma Market, podłogi, drzwi.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
12: Stokrotka.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Reklama.
18: 107.4
19: Vox FM.
10: Vox FM.
19: Poznań.
20: Szokujące zeznania i poważne oskarżenia. Premier zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto, a dziennikarze ujawnili powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Nie ma zawieszenia broni. Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem i o tym powiemy na koniec. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do tej wczorajszej gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie nie zdołał tego zrobić. Przy Wiejskiej był Mateusz Chłystun.
21: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
22: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
21: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
2: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
21: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
20: A jak ujawniły Wirtualna Polska i TVN24, w aferze Zonda Krypto jedną z dużych ról odegrał Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości, jak podają dziennikarze, zwrócił się do szefa giełdy z prośbą o pieniądze. Fundacja Ziobry miała otrzymać 450 tysięcy złotych. Polityk miał też doskonale wiedzieć o zagrożeniach związanych z kryptogiełdą, bo był ostrzegany przez funkcjonariusza CBA. Pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni na froncie, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińskie media, powołując się na własne źródła, informowały, że ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych w związku z wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie, a następnie w Kijowie. Cisza na froncie miała obowiązywać do północy 8 września. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, walki jednak trwają, ponieważ Rosja kontynuowała ostrzał ukraińskich pozycji. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Rosji o wstrzymanie przynajmniej ataków z powietrza na czas wizyty amerykańskich wysłanników.
6: Z naszego boku powietrzne.
20: Nie będzie żadnych ataków powietrznych z naszej strony, a Rosja musi to odzwierciedlić, zapewniając ciszę i brak ataków powietrznych na czas potrzebny do przeprowadzenia negocjacji i rozwiązania kwestii logistycznych związanych z amerykańską wizytą.
6: I powiązanie z tym amerykańskim wizytą.
20: Jednak od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Uderzenia odnotowano m.in. w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i połtawskim. Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Wracamy do kraju. Mieszkańcy kamienicy grożącej zawaleniem przy ulicy Chorzej w Szczecinie przebywają obecnie w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze szczecińskiego funduszu pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku.
7: Myślę, że taka preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast to pozostawiam panu prezydentowi do rozważenia i do opracowania.
20: Mówił radny Adam Radziwiłowicz. Po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta Szczecina. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem w grobie pod Żurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik ze zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
13: Początkowo ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli składającej się z 42 zębów zwierzęcych, choć nie wykluczamy, że mogły być też tam zęby ludzkie.
20: Kości i zęby teraz trafią do laboratorium. Wyniki poznamy na przełomie roku. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 kresek na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
0: Jedenasta na naszych radiowych zegarach to kolejna wspólnie spędzona godzina, ale też pytanie, które cały czas jest myślą przewodnią dzisiejszego naszego spotkania. Jak tam spędzacie pierwszy powakacyjny weekend? Dajcie znać 609 869 869. Czekam na wasze wiadomości.

Leżak, odpoczynek i błogie lenistwo. To mój plan na ten weekend, pisze do mnie Łukasz. Bardzo dobrze, no fajnie. Dobrze, że są takie osoby, które mogą odpocząć, prawda? Super. Nie to, że im zazdrościmy. Absolutnie, wcale. Nie, nie no. Nie ma czego nawet. Nie, absolutnie.

kto odpoczywa, ten odpoczywa. Ja dzisiaj od rana w kuchni, pisze Beata, bo wieczorem wpadają znajomi i mamy małą potańcówkę. Proszę bardzo, no i fajnie, to jest super, tylko jest jeden bardzo duży problem. Dlaczego tam nie ma ekipy woksowej? Beata, to się musi zmienić.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy z

0: Zapraszamy do sklepu. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

Gordo i Loco Loco dla wszystkich pozytywnie zakręconych. A propos pozytywów, to jeszcze w tej godzinie prawdziwy klasyk, obok którego nie można przejść obojętnie. Abba, Gimme Gimme Gimme. No, uwaga, trzeba zrobić głośniej. A wcześniej My Candice Everline, One Night in Ibiza.

0: J-Ho albo Hey-Ho. To jak kto tam woli, niech sobie tak śpiewa. Za kilka chwil 12, czyli południe. Być może to czas obiadowy u kogoś z was. Jeśli tak, życzymy smacznego. U nas to czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te ze świata. Również wiadomości pogodowe. Zostańcie z nami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Reklama.
10: 107.4
9: Vox FM.
10: Poznań.
11: Wichury i ulewy, ponad 1000 strażackich interwencji, za nami niebezpieczna pogoda, zwłaszcza na zachodzie kraju. Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska, jutro mogą tam lądować amerykańscy negocjatorzy. Tym razem dziady rusza narodowe czytanie z parą prezydencką. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Od wczoraj przeszło 1300 interwencji strażaków, to przez silny wiatr i intensywne opady deszczu w praktycznie całym kraju. Najgorsza sytuacja była jednak w zachodniej części Polski.
12: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
11: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodaje, na szczęście nikt nie został ranny.
12: W większości interwencji to dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatru łomów ze szlaków komunikacyjnych, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również zabezpieczania uszkodzonych obiektów i pokryć dachowych w budynkach.
11: To nie koniec niebezpiecznej pogody. Dziś w centralnej i północnej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Moskwa najpierw odmówiła zawieszenia broni, a teraz wysyła jasny sygnał przed rozmowami pokojowymi. Rosyjskie wojsko w nocy zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. Te dawno nie były celami ataków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości. To była celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania na tych lotniskach negocjatorów z USA. Prawdopodobnie dzisiaj Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, będą w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Zełenski zapowiedział, że po ich wizycie Ukraina odpowie na działania Rosjan. Wcześniej Moskwa odmówiła zawieszenia broni, co na czas wizyty Witkoffa i Kushnera proponował Kijów. Utrudnienia na A4 w Opolskiem. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana w rejonie węzła Brzeg. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt w drodze do weterynarza. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
13: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. wysokości.
11: Innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska. Według niej zwierzęta były leczone i zaszczepione. Rażących uchybień nie stwierdzono. Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków.
14: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
11: Sprawę bada policja. Właśnie teraz rusza finał Narodowego Czytania Dziadów. W wydarzeniu na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie weźmie udział para prezydencka. Do wspólnej lektury zaprosiła mieszkańców m.in. Opoczyńska Biblioteka.
15: Oto obchodzimy dziady.
16: Kocham takie spotkania, bo to jest taki powrót do tych lat szkolnych, tych lektur.
17: Ja jestem już w piątej czy w szóstej edycji. I przed każdym występem mam stres. Słuchając osoby, która czyta, zamknę oczy i widzę to.
18: Widzę cały świat. Ja już widzę, jak się zacznie, jak się skończy.
19: Dokąd wszystkich książek nie przeczytamy naszych poetów. To powinno być organizowane takie coś.
11: Narodowe czytanie organizowane jest od 15 lat. W poprzednich edycjach czytano m.in. pana Tadeusza Lalkę i Nad Niemnem. Weekend będzie dość chłodny, do tego wietrzny i deszczowy. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 stopni. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
20: Godzina 12 i sobota to zawsze dziwne połączenie, bo być może ktoś dopiero je śniadanie, być może ktoś robi obiad, być może ktoś jest na zakupach, a być może ktoś jeszcze śpi. Nieważne co robicie i nieważne gdzie jesteście, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się, zapraszam.

Dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. Jeśli ktoś nie wie, czym jest prokrastynacja, to spokojnie, Vox FM bawi i uczy. Prokrastynacja to odkładanie mniej lub bardziej ważnych rzeczy na później. No więc nie odkładajcie dzisiaj. Przynajmniej dzisiaj, dobra? Dzisiaj zróbcie wyjątek.

0: utwór, który bardzo, ale to bardzo wam się podoba i to chociażby pokazuje nasza best lista. Digi Digi, tak wam też właśnie gramy w rytmie hitów. To brzmi trochę jak takie łaskotanie, prawda? No można połaskotać na przykład swoje ego, ale o łaskotaniu i ego kiedy indziej pogadamy.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% mleczna Dolina za jedyne

0: 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

Gdy ta pani zaczynała swoją karierę, wielu doszukiwało się polskich korzeni, bo ktoś stwierdził, że faktycznie takowe może posiadać. Później się okazało, że nic wspólnego z Polską nie ma. Lady Gaga i Bad Romance w Vox FM w rytmie hitów. Zostańcie z nami, bo hitów nie zabraknie. Kaoma Lambada jeszcze w tej godzinie.

0: Jak się słyszy ten hicior, to nogi same rwą się do tańca, ale nie ma się co dziwić, to w końcu Jennifer Lopez i chyba, no, jeden z jej największych przebojów, Let's Get Loud w Vox FM. Za kilka chwil 13, to czas najświeższych wiadomości.
1: Vox FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
13: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na Twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
17: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
18: Specjalni wysłannicy już w Moskwie, doradcy Donalda Trumpa, mają negocjować pokój. Jego fundacja otrzymała prawie 500 000, ale on sam zapewnia, że nigdy nie rozmawiał z kralem. Zbigniew Ziobro reaguje na zarzuty w aferze Zonda Krypto, a za chwilę też marsjańskie łaziki, te opanowały Kraków. Posłuchajcie. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Rosja. Wysłannicy prezydenta Trumpa już w Moskwie. Samolot z Jaredem Kushnerem i Stephen Witkoffem wylądował na lotnisku Wnukowo, informuje agencja TASS. Na miejscu przywitał ich przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitriew. Na miejscu będą rozmawiać o zakończeniu wojny. Z taką samą misją mają jutro przylecieć do Kijowa. Tymczasem prezydent Zełenski poinformował, że Rosjanie zaatakowali w nocy lotniska w Kijowie i Boryspolu. Zdaniem ukraińskiego przywódcy były to celowe działania i reakcja na dyskusję o możliwym lotie właśnie tam amerykańskich wysłanników. W rosyjskim ataku na obwód Dniepropetrowski zginęło 5 osób. Zbigniew Ziobro zaprzecza, by kiedykolwiek spotkał się lub telefonicznie rozmawiał z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości przyznał, że jego fundacja otrzymała 450 tysięcy złotych od osoby związanej z firmą. Twierdzi jednak, że pieniądze nie miały związku z żadną korupcyjną propozycją. Ziobro na antenie telewizji Republika odniósł się do słów, które w Sejmie przytoczył Donald Tusk. Premier odczytał fragmenty zeznań, najpewniej właśnie Przemysława Krala, dotyczących afery Zonda Krypto. Miało z nich wynikać, że Ziobro obiecywał po powrocie do władzy zakończenia postępowań dotyczących firmy.
19: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
18: Według zeznań, które przytaczał premier, z ust uznanej publicznie osoby miały paść m.in. obietnice dotyczące ułaskawienia przez Karola Nawrockiego, jeśli ten wygra wybory. Ziobro dodaje, że dwukrotnie odmówił spotkania z Przemysławem Kralem. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dzieci jest zakazane. To niepokojące wyniki raportu Koalicji Organizacji Pozarządowych. A jakakolwiek przemoc rodziców wobec dzieci w Polsce jest zakazana od blisko 16 lat. Renata Średzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi jednak o braku jakichkolwiek kampanii informacyjnych.
20: Szwedzi doszli do bardzo niskiej akceptacji kar fizycznych u siebie. W latach 70. wprowadzili zakaz bicia dzieci. To rząd sponsorował i na każdym opakowaniu mleka, które było w prawie każdym domu pite, była taka informacja, że od tego i tego czasu w naszym kraju nie wolno bić dzieci.
18: Polska nie posiada obecnie kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Ostatni tego typu dokument obowiązywał w naszym kraju do 2012 roku. Trwają prace nad nową strategią, jednak ma ona dotyczyć tylko dzieci od 15 roku życia.
20: Nie wiemy, czemu jest ta cezura 15 roku życia, a nie 18 roku życia, więc niestety możemy mieć sytuację, że zgwałcona 15-latka będzie przesłuchiwana przy sprawcy na sali sądowej i będzie to zależało tylko od uznania i wrażliwości sędziego, a czy dokona przesłuchania w trybie ochronnym, czy jednak potraktuje ją jak dorosłą.
18: Zabicie lub znęcanie się nad dzieckiem w zależności od rodzaju naruszenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej trwają zawody European Rover Challenge. 25 pojazdów z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety.
21: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
18: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania potrwają do jutra. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju. Lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
0: Kolejna wspólnie spędzona godzina przed nami, godzina 13. I to będzie dobra godzina, bo po pierwsze gramy w rytmie hitów, po drugie wspólnie spędzamy ten czas, a po trzecie po prostu jest weekend. I to chyba jest najlepsze. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: się ciebie.
1: Mikel Telo, Aj So Ciupego. Ja pamiętam, jaki to był hicior, Dajcie Spokój. Wtedy też każdy pobierał tę piosenkę i ustawiał sobie jako dzwonek w telefonie. Jak dzwonił telefon gdzieś w miejscu publicznym, no to każdy nagle za kieszeń, bo myślał, że to jego. Katy Perry, Hot and Cold, już za chwilę, później Robin Schulz, będzie też Jorgus.

0: specjalistka od piosenek, które stają się hitami. Shakira i Waka Waka, czyli hymny Mundialu 2010. Kojarzycie ten Mundial? Ja kojarzę. Wtedy też Niemcy pokonali Brazylię 7-1, a Polska, no Polska nie zagrała na tym Mundialu.
1: Autopromocja.

0: samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po

0: wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: 107
2: i 4.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Poznań.
2: Poznań. Poznań.

Mam takie wrażenie, że jeszcze niedawno ten utwór bił się o pierwsze miejsce w naszej bestliście. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM. A propos bestlisty, warto tam wchodzić i warto głosować na swoich ulubieńców. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.

0: You can stop the beat, Vox FM. No na pewno tutaj żaden beat się nie zatrzyma i cały czas będziemy dla was grać, tak żeby pobudzić, żeby dodać otuchy i dodać tej pozytywnej energii. Za kilka chwil 14 to czas najświeższych wiadomości, ale po 14 wracamy właśnie do grania. Zostańcie z nami. Vox
1: FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. 107,4. Poznań.
6: Znów wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Kilka osób jest niegroźnie rannych, od tego zaczniemy. Powalone drzewa i uszkodzone dachy, tylko dziś kilkaset interwencji strażaków po ostatnich nawałnicach. Te rodzime i bardziej egzotyczne w Kaliszu można podziwiać wyjątkowe psy i o tym powiemy na koniec. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. W wiadomościach Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów, jak podają węgierskie media. 6 osób zostało lekko rannych. Pojazd wcześniej zatrzymał się na poboczu po tym, jak potrącił przechodzącą przez drogę owcę. Później w autokar uderzyła ciężarówka. W sumie pojazdem podróżowały łącznie 53 osoby, wracały z Chorwacji do Polski. To kolejny już w ostatnich tygodniach wypadek z udziałem polskich pielgrzymów. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę, 15 i 16 sierpnia, również na Węgrzech zginęło łącznie 12 osób, a 7 zostało ciężko rannych. Ukraina proponowała zawieszenie broni. Rosja odpowiedziała atakiem dronów i to na godzinę przed wizytą amerykańskich polityków. Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy Donalda Trumpa, są już w Moskwie, przylecieli na rozmowy pokojowe. Jutro będą w Kijowie i to właśnie z tego powodu Ukraina proponowała chwilowy rozejm. O czym więcej już teraz nasz ukraiński reporter Ołych Biłecki.
7: Kijów przekazał Moskwie propozycję o wstrzymaniu ognia, a ta informacja dotarła do Władimira Putina, zapewnia szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Według jego słów propozycja dotyczyła nie tylko zawieszenia broni, ale i wstrzymania działań wojskowych na froncie. Mimo to Rosja nadal atakuje Ukrainę przy użyciu dronów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosjanie celowo zaatakowali lotnisko Żulany w stolicy oraz Boryspil pod Kijowem. Wołodymyr Zełenski związuje te ataki z ewentualną wizytą do Ukrainy specjalnych wysłanników Donalda Trumpa i ich możliwym wylądowaniem na jednym z tych lotnisk. Kijów, Ołech Biłecki.
6: Donald Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner pojechali do Moskwy i Kijowa z propozycją zakończenia wojny. Tylko dziś prawie 420 strażackich interwencji to efekt ostatnich burz i porywistego wiatru. Dużo pracy związanej z usuwaniem skutków niebezpiecznej pogody było w województwach mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Blisko 150 razy interweniowały służby w Łódzkiem. Najwięcej zgłoszeń odebrały w samej Łodzi, powiatach bełchatowskim i łódzkim wschodnim.
8: Większość z tych interwencji dotyczy usuwania połamanych konarów i gałęzi drzew.
6: Mówił Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Strażacy odnotowali także 4 przypadki uszkodzenia dachów w powiatach sieradzkim, pabianickim i kutnowskim oraz w Łodzi. Nikt nie został poszkodowany. Jamniki, owczarki, spaniele i wiele innych ras, psie piękności prezentują się w Kaliszu. Trwa krajowa wystawa psów rasowych.
9: To jest akita amerykańska. To jest bardzo wymagająca rasa. To jest rasa pierwotna.
10: Chihuahua, długowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą. Te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o krywę włosową. Powiedz, jestem bardzo wesoły, bardzo lubię się bawić i szkodować, tak?
11: To jest kawaler czyli spaniel. To jest angielski piesek. To jest rasa stworzona z kilku ras. No jest przekochany. To są psy bardzo do dogoterapii. Psy o łagodnym charakterze dla dzieci. No można powiedzieć dla każdego. Całkowicie oddane właścicielowi.
6: Mówili nam właściciele czworonogów. Wystawa potrwa do jutra. I tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie i już jest deszczowo. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą pokazać 30 stopni.
12: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach i to nasza dzisiejsza ostatnia wspólnie spędzona godzina. Ale spokojnie, nie ma co płakać, bo w tej godzinie, jak zresztą w każdej, hitów tych muzycznych nie zabraknie. Tymczasem ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Można już teraz zrobić nieco głośniej.

Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Walki z Prokrastynacją i jeśli ktoś nie wie, czym jest prokrastynacja, to przypominam, to odkładanie ważnych, mniej ważnych, generalnie odkładanie wszystkiego na później. Więc dzisiaj tego nie róbcie, ok? Chociaż jeden dzień, chociaż dzisiaj. Szukajcie takich rzeczy, takich tematów, które jesteście w stanie dzisiaj zrealizować.

0: muzyczna świeżynka, na którą można oczywiście głosować. Alan Walker, Ava Max i Fate. A gdzie można głosować? No przede wszystkim w naszej bestliście. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, tam są wasi faworyci, wasi ulubieńcy i oni cały czas, przypominam, czekają na wasze głosy.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja też te uczucia.
3: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł.

0: komarsze, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na brikomarsze.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. 107.4 Fox FM. Poznań. Poznań.

Piosenka, do której zawsze miło się wraca. Duke Diamond i Ocean Drive w Vox FM. A za chwilę piosenka o bardzo wdzięcznym tytule. Kami Arsenium Meduza Op Op Na Na Na. No, sami przyznacie, wpada w ucho, ale będzie też doktor Alban. Doktor, który leczy muzyką.

0: Don't Stop. No to oczywiście mogę wam obiecać, że Vox FM na pewno się nie zatrzyma i cały czas będzie grać dla was w rytmie hitów. Tymczasem ode mnie to już wszystko na dziś. Wszystkim oczywiście życzę miłego, spokojnego popołudnia i słyszymy się już jutro. Michał Trawka, miłego.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Już w najbliższą niedzielę hit kolejki przy Bułgarskiej. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Wielkie piłkarskie emocje, wuchta wiary i niepowtarzalna atmosfera, której nie da się zapomnieć. Wpadnij na Enea Stadion i wspólnie ponieśmy niebiesko-białych do zwycięstwa. Lech Raków. Niedziela, 6 września, godzina 17.30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Spotkajmy się na stadionie.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Swadzimiu? O odświeżonym hipermarkecie Auchan.
9: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by rozwinąć skrzydła. Zostań orłem oszczędzania. Kupuj mięso na stoisku tradycyjnym i paczkowane ryby wędzone, a 40% wartości zakupów wróci na twoje konto Skarbonka. A jeśli nie masz jeszcze konta Skarbonka, nic straconego. Załóż je i odbierz 50 zł na start. Oferta do 9 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
19: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Reklama.
26: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
27: Rosja wstrzymuje ogień, ale tylko w Kijowie, powodem wizyty amerykańskich negocjatorów. Przed nami niebezpieczne godziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Iga Świątek powalczy o trzecią wygraną w tegorocznym US Open i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Rosja przez najbliższe 3 dni nie będzie przeprowadzać ataków na Kijów, poinformował rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Decyzja ma obowiązywać od północy i jest związana z wizytą amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy. A wcześniej Ukraina zadeklarowała, że na czas wizyty Amerykanów wstrzyma ataki powietrzne na Rosję i apelowała o wzajemne zawieszenie broni. Z wypowiedzi rzecznika Kremla wynika jednak, że Rosja zgodziła się jedynie na czasowe wstrzymanie uderzeń na Kijów. Nie ma mowy o zawieszeniu walk na całym froncie, ani o wstrzymaniu ataków na inne regiony Ukrainy. Prezydent Rosji i naczelny dowódca sił zbrojnych Putin zarządził wstrzymanie ataków na Kijów przez 3 dni, począwszy od północy. Wynika to z przygotowań i przebiegu kontaktów amerykańskich w Kijowie. Amerykańscy wysłannicy już są w Moskwie, donoszą rosyjskie media. Niebawem mają spotkać się z Władimirem Putinem. Do Kijowa udadzą się jutro. Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Jest nawet najwyższy stopień alertów. Ten w nocy będzie obowiązywał na zachodnim wybrzeżu.
0: Tam prognozowany jest wiatr z kierunków północno-zachodnich o średniej prędkości do 45 km na godzinę, osiągający w porywach do 85 km na godzinę. Natomiast w strefie nadmorskiej porywy te mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę.
27: Mówi nam synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Do tego przez północną i centralną Polskę przejdą intensywne burze.
0: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
27: Burze od kilku godzin przechodzą już na wybrzeżu. Nielegalny alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zajęty alkohol w celu jego zniszczenia w instalacjach miejskiej spółki. Jak mówi Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich, takie rozwiązanie zwiększy wydajność procesów związanych z produkcją zielonej energii.
1: Są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu. A biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię.
27: Wykorzystanie zarekwirowanego alkoholu może też oznaczać oszczędności dla Skarbu Państwa. W wiadomościach sport. Iga Świątek powalczy o 3. wygraną w tegorocznym US Open. Rywalką rozstawiona z numerem 26 Czeszka Marii Błuskowa. Stawką tej rywalizacji jest miejsce w 1/8 finału turnieju w Nowym Jorku. Nasza tenisistka dotychczas 3-krotnie mierzyła się z Czeszką i wszystkie te pojedynki wygrała. Początek najwcześniej o 18:30 czasu polskiego. O podobnej porze w 2. rundzie turnieju deblowego zagrają Maja Chwalińska i Magdalinet. Rywalkami Polek będzie węgiersko-ukraińska para Anna Bodnar i Anelina Kalinina. Rośliny, narzędzia ogrodowe, sprzęt rolniczy, a do tego pokazy zwierząt hodowlanych. W Starym Sączu trwa agropromocja. To największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Na miejscu ponad 300 wystawców.
2: No, pokazanie się.
4: Co pan pokazuje dzisiaj na agropromocji?
2: Polską szczegórską odmiany barwnej.
5: To jest bardzo fajna impreza. Dzięki niej mamy możliwość pokazania się szerszej liczbie naszych klientów.
6: Widziałam taki ogromny traktor. I co nas bardzo zainteresowało? Dron rolniczy.
23: Konie, bo sam posiadam dużą stadninę koni. To mnie interesuje.
25: Wszystko ładne, kwiaty, wszystko. My ze Słowacji co rogi jeżdżymy tutaj.
27: Z uczestnikami i odwiedzającymi agropromocję rozmawiał Michał Rejduch. Wystawa potrwa do jutra. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj i w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alerty 2 stopnia przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem pojawiło się w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.

0: Wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe...

0: przykład. Czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: 107
12: i 4.
13: Vox FM.
12: Vox FM.
13: Poznań.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
3: 107,4.
0: Poznań.
11: Rosyjski ostrzał na Ukrainie, w Polsce alerty RCB otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kilka osób niegroźnie rannych na Węgrzech, kolejny wypadek polskiego autokaru. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy, przed nimi spotkanie z Włoszkami. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z pilnym alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefony wysłano alarm związany z kolejnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W SMS-ach czytamy: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Przypomnijmy, Kreml nie zgodził się na zawieszenie broni. Zapowiedział jedynie, że w najbliższych godzinach ataki ominą Kijów. A to dlatego, że jutro mają pojawić się tam amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają negocjować pokój. Obecnie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w prawie całym kraju. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Jak podały węgierskie media, do wypadku doszło na zachodzie kraju. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
20: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
10: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
11: Przypomnijmy, w połowie sierpnia również na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Wtedy też podróżowali nim pielgrzymi wracający z Chorwacji. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Jak prognozuje epetrol.pl, stawki na stacjach we wrześniu nadal będą rosły. Benzyna 95 może kosztować nawet 7,99 zł za litr, a diesel 8,87. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.
21: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w Cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
11: Analitycy dodają, że wiele wskazuje na to, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacja Magdalena Jurczyk zapowiada.
22: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
11: A więcej będzie można wywalczyć już dziś podczas półfinałowego spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Ponad 17 tysięcy osób bierze udział w biegach Poland Business Run w Krakowie. W tym roku uczestnicy pomogą osobom po amputacjach i mastektomii. Dzisiaj w programie m.in. wyścig dla dzieci.
23: Jak tam wrażenia z trasy?
24: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
25: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
26: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
11: Jutro powtórka biegu głównego oraz startu dla najmłodszych. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Dzisiaj, a także w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alarmy drugiego stopnia, a przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w sumie w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem pojawiły się za to w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.

Lego. Lego. Lego. Lego. Lego. Lego.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.

0: TVP2 i TVP VOD.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama. 107.4. Fox FM. Poznań.

0: Imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Reklama.
0: 107.4.
1: Vox FM Poznań.
0: Vox FM Poznań.

0: Zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
16: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Znowu niespodzianka?
20: Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
22: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
23: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
24: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Reklama.
3: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań.
4: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej 3. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała sexy eyes. Druga mówiła ulalala, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
5: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanni Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś co jakiś czas Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwia Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała. Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia. Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmiany. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

ciekawostkę, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit Ulalala doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josse van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce, poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi Ritmo oraz Viva el Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki, wydała kawałek Everybody on the Floor Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory. Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

Po odejściu z grupy Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Coriną. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Ski Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

To spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost a job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble line of work all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii. This is

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

1996 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Master Boy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Master Boy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Master Boy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową, wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom, przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

0: Tox FM. Reklama. Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
12: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.
2: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

Cloud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the Mix.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

Dance DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.

Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.